ręcach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad.

0: Nadal nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Wrócimy do ataku na Żownika w Jastrzębiu Zdroju. Tym razem chodzi o podrabianie karty zgonów pacjentów. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego. Trudne, upalne warunki pracy kierowców miejskich autobusów. Powiemy, jak sytuacja wygląda w Warszawie. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 19-letni mieszkaniec Jastrzębia Zdroju wszedł z nożem do wojewódzkiego szpitala specjalistycznego i zaatakował pacjentów i personel. Obezwładnił go poszkodowany medyk. Motywy działania mężczyzny są dopiero ustalane, a więcej szczegółów zna nasza śląska reporterka Agnieszka Kucjas.
1: Po godzinie 18:00 mężczyzna wtargnął do szpitala i zaatakował personel medyczny i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby: lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentów.
2: Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są pod opieką specjalistycznego personelu.
1: Mówi nam Karolina Knapik ze szpitala w Jastrzębiu Zdroju. Sprawca został zatrzymany. Policjanci pod nadzorem prokuratora zbierają dowody i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
0: A w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia i śląskie oddziały NFZ-u pozostają w stałym kontakcie z Urzędem Wojewódzkim, Dyrekcją Szpitala i odpowiednimi służbami. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Trzecie wszczęte postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. Prokuratura zajęła się sprawą po zawiadomieniu od osoby, która widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O tym Mateusz Chłystun. Na czym koncentrują się śledczy?
3: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z 2 śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
0: A Szpital Południowy był głównym tematem sesji Rady Warszawy, na której prezydent miasta Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium. Oszustwo na termomodernizację. Kilkadziesiąt osób straciło ponad 3 miliony złotych. Policjanci z Namysłowa zatrzymali 2 mężczyzn, którzy mieli wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych. Zleceń nie zrealizowali albo nie ukończyli.
4: W toku prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że skala procederu może być znacznie większa. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że liczba osób pokrzywdzonych sięga około 40 osób. Są to mieszkańcy województwa opolskiego, śląskiego oraz łódzkiego.
0: Mówił Łukasz Wróblewski z namysłowskiej policji, która prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury europejskiej. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, grozi im 8 lat więzienia. Coraz mniej dzieci w zakopiańskich szkołach i przedszkolach. Sytuacja robi się poważna, dlatego Urząd Miasta zlecił audyt placówek oświatowych. Mówi Iwona Grzebyk-Dulak, wiceburmistrz miasta.
5: Drastycznie spada liczba dzieci w szkołach i przedszkolach. Dla przykładu w przedszkolu numer 9 jest o 41 dzieci mniej planowanych na ten najbliższy rok szkolny niż było jeszcze w roku szkolnym 2024-25, a w przedszkolu numer 3 o 29 dzieci mniej.
6: No skoro w zeszłym roku mieliśmy 200 urodzeń, a 300 zgonów, no to liczba ludzi się zmniejsza, no i liczba dzieci jest katastrofalnie mała, ja bym powiedział. Moim zdaniem trzeba robić wszystko, żeby mieć oświatę na wysokim poziomie, natomiast no w ograniczonym zakresie.
0: Dodaje burmistrz Łukasz Filipowicz. Wydatki na oświatę w Zakopanem to 68 milionów złotych rocznie, to 1/3 całego budżetu miasta.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Kobiety mogą pracować w spódnicach, mężczyźni wyłącznie w długich spodniach. Upały odsłoniły problem kierowców miejskich autobusów i tramwajów. Mimo że jest bardzo gorąco, nie mogą jeździć w krótkich spodenkach.
8: Motorniczowie mają do dyspozycji koszulki, takie polówki, bądź koszule z krótkim rękawem. I to jest wystarczająca wersja na właśnie ten sezon letni, który teraz mamy obecnie.
0: Informuje rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz. To dyskryminacja, mówi kierująca stołecznymi autobusami pani Maria.
9: No bo jeżeli dziewczyny mogą jeździć w spódnicach, to dlaczego nie mogą jeździć kierowcy w spodenkach? No wiadomo, to nie muszą być spodenki jakieś tam bardzo krótkie, ale takie do kolan.
0: Dla przykładu we Wrocławiu motorniczowie i kierowcy mogą pracować w krótkich spodenkach, gdy temperatura przekracza 26 stopni.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: A dzisiaj bardzo nietypowa Agnieszka Morawska. Dzień dobry.
0: I Justyna Bieniek.
10: Zapraszamy z Justynką do 10, a ze mną do 11. Oto One Hands Up na początek tej godziny.

0: Viva Forever Spice Girls w Radiu Plus. Poranek 12 minut po 6. Jak to rano wstaje, ten jest bardzo dobrze poinformowany. Zaglądamy do kalendarza. 26 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Dawid, Jan, Jeremi, Jeremiasz, Paweł i Pelagia. A, pani Pelagio, czy pani jeszcze może? Proszę wybaczyć, ale zawsze będzie mi się to kojarzyło z kabaretem Tej i Bogdanem Smoleniem. A dzisiaj, 26 czerwca, urodziny obchodzą m.in. Krzysztof Baranowski, kapitan Krzysztof Baranowski, polski dziennikarz, pisarz, ale żeglarz, który urodziny prawdopodobnie spędza na morzu, bo wypłynął w kolejny rejs. Paweł Małoszyński obchodzi dzisiaj urodziny, ale także Garu i Chris Isaak. I więcej na ten temat na pewno opowie Marek Sierocki w Przebojowej Poczcie dziś po 12. A teraz już czas na Ewangeliarz.
1: Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich.
2: W dzisiejszej Ewangelii warta podkreślenia jest postawa trędowatego. Trędowaty w relacji do Jezusa jest bezpośredni. Ma w sobie jakieś pragnienie uzdrowienia. On chce być czysty. On przez to też jest bardzo naturalny względem Boga. Może dzisiaj te słowa trędowatego: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, powinny stać się naszą modlitwą. Panie, jeśli chcesz, mogę być czysty. Panie, proszę, zdejmij ze mnie jarzmo grzechu, które utrudnia mi patrzenie na drugiego człowieka, które utrudnia mi poznanie Ciebie, które utrudnia być mi szczerym i prawdziwym. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Niech to będzie nasza dzisiejsza modlitwa.
3: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99. Oferta 26-27 czerwca. A ser w plastrach Serenada 135 gramów, różne rodzaje. Drugie

0: Point. Arbuz, złoty 99 zł za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasnystaw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
3: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjnia bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
4: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska, Rynek 46.
5: Reklama.

With My Sobriety, Tańcia Tikaram w Radiu Plus, poranku Radia Plus, 26 czerwca w kalendarzu, dzień, na który niektórzy czekali od 1 września ubiegłego roku. Jednak zanim tak już zupełnie rozstaniecie się ze szkolnym plecakiem, taka rada, proszę zajrzeć do niego i sprawdzić, czy nie ma kanapek albo czegokolwiek w śniadaniówce, żeby później 1 września nie tłumaczyć się, że to był eksperyment na biologię przeprowadzany. 27 minut po 6 na zegarze. Gdy się gdzieś spieszycie, to spieszcie się powoli. Pamiętajcie, żeby o siebie zadbać. Dzisiaj bardzo upalny dzień przed nami.

0: Jest w 6:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do 235 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 4000 osób zostało rannych, ogłosiły tamtejsze władze. Akcja ratunkowa trwa. W Caracas i pobliskim stanie La Guajira nadal szukają ludzi pod gruzami zawalonych budynków. Na nieoficjalnej liście zaginionych jest około 36 tysięcy nazwisk. Amerykańska służba geologiczna twierdzi, że mogło zginąć kilkadziesiąt tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy osób. Tymczasem z całego świata już płynie pomoc. Wsparcie zaoferowały m.in. Stany Zjednoczone, Katar, Hiszpania, Meksyk i Salwador. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania i absolutorium budżetu za poprzedni rok. Przeciwko głosowało Prawo i Sprawiedliwość oraz Lewica. Po głosowaniu odbyła się nadzwyczajna sesja w sprawie Szpitala Południowego. Wpadka reprezentacji Niemiec na koniec fazy grupowej. Pewni awansu Niemcy przegrali 1-2 z Ekwadorem, który dzięki temu zajął trzecie miejsce i awansował dalej. Z drugiego miejsca wyszło z grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej, które 2-0 wygrało z Curaçao. Grupę F wygrała Holandia, która w nocy pokonała Tunezję 3-1. Szwecja zremisowała 1-1 z Japonią i wyszła z trzeciego miejsca.
1: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Fala upału w Małopolsce. Nawet 35 stopni mogą dziś wskazać termometry w Krakowie. Takie temperatury mogą być śmiertelnie niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Dla ochłody można skorzystać z miejskich pitników lub kurtyn wodnych, na przykład na krakowskim rynku lub przy Alei Róż.
2: Widzę, że chłodzicie się w kurtynach wodnych.
3: Tak, przydałem się na te gorące dni.
2: Co one dają?
3: No na pewno wytchnienie i ochłodę.
4: Pijmy wodę. Elżbieta Achinger, pierwsza wicewojewoda Małopolski. Pamiętajmy o zwierzętach. W samochodzie nie możemy zostawić nawet na moment kota ani psa.
2: Dziecka też nie, bo takie przypadki też były.
4: Nie możemy zostawić właśnie naszego najmniejszego dzieciaka.
1: Z myślą o mieszkańcach i gościach wodociągi przygotowały też beczkowozy z wodą pitną. Będzie można je spotkać pod Barbakanem i w pobliżu Smoka Wawelskiego. Maszyny do szycia znów pójdą w ruch. Jutro na Złocieniu wielki piknik charytatywny Uszy i Jasia. Rybitwy wspierają Złocień. Organizatorzy przygotowują 40 stanowisk, materiały i oczywiście wsparcie instruktorów. To przy parafii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki przy Agatowej od 11 do 18.30 w programie Szycie poszewek na poduszki dla najmłodszych pacjentów krakowskich szpitali.
5: Programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.nasza-sieć.net.
1: Już 19 stopni w Krakowie, wyjrzało też słońce. W ciągu dnia znów upalnie, grubo powyżej 30 stopni. Warunki biometeo są niekorzystne.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.nasza-sieć.net.
6: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: 27 minut pozostało do 7. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Honey, honey i Abba. Teraz w Radiu Plus.

0: Estera Ciao Ciao i Mauro w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 20 minut pozostało do 7. Kto rano wstaje, ten na przykład wie, jak wygląda w tym momencie dziwidło olbrzymie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, bo ono jest już w pełnym rozkwicie, czyli właściwie nie w pełnym, ale zaczyna rozkwitać i przez całą noc był otwarty ogród botaniczny. Dzisiaj od 5 rano ustały, wylapiają się kolejne kolejki już do kasy, żeby wejść do tego ogrodu, do tej maleńkiej szklarni, żeby zobaczyć, jak rozkwita to dziwidło. Nikogo nie zraża zapach, bo jeżeli wiecie, jak pachnie zgniłe mięso, no to prawdopodobnie wiecie też, jak pachnie dziwidło olbrzymie. Jednak odurza ono nie tylko zapachem, ale i wyglądem, dlatego sporo osób chce je zobaczyć i jeśli zapach Was zniechęca, to możecie sobie to wszystko obejrzeć na transmisji live na YouTubie. Dziwidło olbrzymie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Widać mnóstwo osób, które przychodzą, żeby sobie zrobić zdjęcie przy dziwidle. Niektórzy zatykają nos, inni się tym w ogóle nie zrażają, więc być może jeszcze nie pachnie tak bardzo, jak powinno. 18 minut do godziny 7. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
3: A te najlepsze mają ich wiele.
2: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
3: To dobre strony Krakowa.
2: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
4: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
2: Osiedle Dobre Strony.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
7: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
6: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
8: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
1: Reklama.

0: Enya i Orinoco Flow w Radiu Plus o poranku na zegarze 7 minut do 7. Czas przypomnieć sobie, co wydarzyło się 26 czerwca. A to przypomni Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 26 czerwca 1945 roku w San Francisco przedstawiciele 50 rządów podpisali Kartę Narodów Zjednoczonych. Tego dnia w roku 2000 święty Jan Paweł II ujawnił treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. A 7 lat później Benedykt XVI zatwierdził zasady wyboru papieża, według których kandydat musi uzyskać 2/3 głosów. 26 czerwca 2001 roku święty Jan Paweł II dokonał we Lwowie beatyfikacji człowieka, którego nazywano księdzem dziadów i lwowskim bratem Albertem. Zygmunt Gorazdowski, bo o nim mowa, urodził się w Sanoku i właściwie całe życie toczył boje z gruźlicą. Z gimnazjum uciekł, by walczyć w powstaniu styczniowym, ze studiów zrezygnował, by wstąpić do seminarium. Jako ksiądz przecierał szlaki wielu dzieł charytatywnych. Zapoczątkował we Lwowie coś, co dziś znamy jako Okna Życia. Zakład Dzieciątka Jezus dla samotnych matek i porzuconych niemowląt. Ponadto zorganizował dom dla żebraków, tanią kuchnię ludową, zakład dla nieuleczalnie chorych, internat dla ubogich i polsko-niemiecką szkołę świętego Józefa. Od 17 lutego 1884 roku pomagało mu osobiście założone zgromadzenie sióstr świętego Józefa. 23 października 2005 roku Benedykt XVI ogłosił go świętym i była to pierwsza kanonizacja tego pontyfikatu.

0: Ruch na trasie Bydgoszcz-Piła nadal wstrzymany. To po wczorajszym wypadku zderzyły się dwa pociągi. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy awionetki niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Na koniec będzie też apel leśników. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Wielkopolska. Trwa ustalanie przyczyn wypadku w Białośliwiu. Wczoraj w okolicy stacji kolejowej zderzyły się dwa pociągi. Polregio relacji Piła Bydgoszcz i PKP Intercity relacji Białogard Warszawa.
1: Obrażenia odniosło 11 osób. Tym 11 osobom została udzielona pomoc medyczna. Dwóch pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala w Chodzieży, natomiast jedna osoba była to członek obsługi pociągu do szpitala specjalistycznego w Pile.
0: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, dodaje Wojciech Zeszot z pilskiej policji. Okoliczności zdarzenia już ustala specjalna komisja. Ruch na trasie Bydgoszcz-Piła cały czas jest wstrzymany. W akcji Policja, Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy awionetki, do której doszło niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Zginęły w niej dwie osoby, kolejna trafiła do szpitala. O szczegółach Michał Skolimowski.
2: Samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkolenia kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Tak moment katastrofy relacjonowały osoby, które były w pobliżu.
3: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
4: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
5: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył i był ratowany.
2: Maszyna spadła na ziemię i doszczętnie spłonęła. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci. Przyczyny katastrofy ustalają teraz prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
0: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania i absolutorium budżetu za poprzedni rok. Przeciw głosowali politycy PiSu i Lewica. A głosowanie odbyło się w cieniu afery w Szpitalu Południowym. Dariusz Figura z Prawa i Sprawiedliwości domagał się informacji o tym, czy istniały powiązania między Dawidem Kacprzykiem, byłym koordynatorem SOR-u w placówce, a kimkolwiek z biura prezydenta stolicy. Odpowiadał mu Rafał Trzaskowski i zapewniał, że jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, odpowiedzialni poniosą konsekwencje.
6: Ile razy się spotkaliście, w jakich okolicznościach, czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
7: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, i dla mnie jest absolutnie jasne, że jeżeli w toku audytów postępowania prokuratury stwierdzone zostaną naruszania procedur lub przymykanie oka na nieprawidłowości, nie będę się wahał ani minuty z podjęciem decyzji.
0: A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca. Nie zostawimy żadnego górnika z kopalni Bielszowice bez pomocy, zapewnia PGG. Zakład po ponad 120 latach przestaje fedrować węgiel. W kopalnianej cechowni odbyło się wczoraj uroczyste pożegnanie. Przygotowaliśmy pakiet pomocy dla pracowników, mówi Łukasz Deja, prezes Polskiej Grupy Górniczej.
8: Część pracowników skorzystała z jednorazowych odpraw pieniężnych, część pracowników czy skorzysta, w lipcu się wydarzy, z urlopów przeróbkarskich. Pracownicy mogą też się przekwalifikować. Z górnika mogą zrobić kolejarza.
0: W ostatnim półroczu oprócz kopalni Bielszowice zamknięto katowicką kopalnię Wujek, a z początkiem stycznia bytomską kopalnię Bobrek.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Lasy suche jak pieprz. Przybywa w Polsce miejsc, w których obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W Łódzkiem ściółka leśna ma już wilgotność zaledwie 10%.
10: W lesie jest bardzo sucho, ściółka ma wilgotność kartki papieru. Oznacza to, że każda mała iskra może wywołać duży pożar. Ze względu na to, że mamy duży udział drzew iglastych w naszych lasach w Polsce, ta palność jest bardzo wysoka. Nasze lasy należą do najbardziej palnych w Europie. Dlatego tutaj straż pożarna, leśnicy latem ciągle monitorują i są w gotowości, gdyby jakiś pożar wystąpił.
11: Czego lepiej nie robić w lesie?
10: Nie możemy palić papierosów, rozpalać ognisk, wjeżdżać samochodem do lasu, bo to też może spowodować wystąpienie pożaru.
0: Z Karoliną Grabowską z Nadleśnictwa Bełchatów rozmawiał Rafał Różycki. Nie ma jeszcze zakazu wstępu do lasu, ale jak podkreślają leśnicy, sytuacja już teraz jest bardzo poważna. A w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
12: Pogoda. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
13: W Krakowie słonecznie i 19 stopni, w ciągu dnia znów upał powyżej 30, biomet niekorzystne.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
9: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
14: I już sobie można trochę ponarzekać na pogodę, a będzie jeszcze goręcej. 5 minut po 7, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Gloria Gaynor w Radiu Plus. Poranek w Radiu Plus na zegarze 13 minut po siódmej. Pytanie mam bardzo ważne. Zaznaczę oczywiście, że to nie jest moje pytanie, ale pytanie, które pojawiło się w internecie i może wy pomożecie je rozwiązać. To jest tak, jak to jest z tym praniem? Czy można rozwieszać pranie, które trzeba wcześniej, rzeczy, które trzeba wyprać w 30 stopniach, czy można rozwieszać w 37? I to jest bardzo ważne pytanie. Chociaż z drugiej strony, jeśli się coś zbiegnie, to można zawsze powiedzieć właśnie, jeżeli w coś się nie zmieścimy, to można powiedzieć, że zbiegło się w praniu. Bardzo gorący dzień przed nami i będę to pewnie powtarzać kilka razy, ale pamiętajcie nie tylko o sobie, ale też o zwierzętach, o swoich czworonogach, ale i ptakach. Warto gdzieś wystawić im poidełko tak, żeby mogły na chwilę przycupnąć, żeby odpocząć i ugasić pragnienie.
1: Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę.

0: Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
1: A pranie też za ciebie wstawi?
2: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
1: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
2: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
5: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
4: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
6: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Kampania

0: po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na oszą.pl.
1: Reklama.

powiało wakacjami Mambo No. 5 i Lubega w Radiu Plus. Poranek, kto rano wstaje, a właśnie to jest taki poranek wyjątkowy dla wielu. Ruch mniejszy na ulicach, nie wszyscy pędzą do szkoły, żeby zdążyć, bo dzisiaj ten dzień ostatni szkoły, tylko jeszcze odebrać świadectwa i można pakować na wyjazd, na kolonie, być może gdziekolwiek. No i też pytanie do Was, czy Wy pamiętacie swój ostatni dzień roku szkolnego, czy był jakiś to wyjątkowy czas, czy cieszyliście się bardziej w ten ostatni dzień czerwca, kiedy rozpoczynały się wakacje, czy może 1 września, że znów spotkacie się z przyjaciółmi ze szkolnych ławek. 691-141-141, numer SMS-owy dla Was. Czekam na Wasze szkolne wspomnienia, które kojarzą się z tym zakończeniem roku szkolnego właśnie, a do oddania mam coś, co na pewno przyda się w wakacje, na urlopie nad morzem. Ręcznik plażowy od Radia Plus.

0: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy złoty 99 zł za kilogram z kartą Market Point. Arbuz złoty 99 zł za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
2: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
3: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
0: Reklama.
4: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: Jest w 7:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś drugi dzień gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Głównym tematem rozmów jest międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. Do Gdańska nie przyjechał prezydent Zełenski. Na czele ukraińskiej delegacji stanęła premier Julia Sferydenko. Jak zaznaczyła, w ciągu 2 dni strona ukraińska oczekuje podpisania ponad 160 umów wartych 10 miliardów euro. Podziękowała też Polakom za wszelką pomoc. Okradali pociągi. W ich ręce wpadły termomiksy warte 300 tysięcy i amerykańskie pociski. Sprawa złodziei z Węglińska dotyczy 5 osób, 3 odpowiedzą za kradzieże, 2 za paserstwo. Do sądu w Zgorzelcu trafił akt oskarżenia.
1: Oskarżenie, wykorzystując nieuwagę nadzorującego transport konwoju, zabrali 4 zamknięte skrzynie. Po otwarciu jednej z tych skrzyń okazało się, że znajduje się tam amunicja artyleryjska. Nie wiedząc, co z tym zrobić, porzucili łup w stawie w Starym Węglińcu.
0: Mówiła Ewa Węglarowicz-Markowska z Jeleniogórskiej Prokuratury. Do zdarzenia doszło w czerwcu 2023. To jeszcze Watykan, gdzie dziś rozpoczyna się 2-dniowy nadzwyczajny konsystorz zwołany przez papieża Leona XIV. Jak zapowiedziano, prace zgromadzenia kardynałów będą koncentrować się m.in. na sytuacji geopolitycznej na świecie, poszukiwaniu dróg dialogu na terenach objętych konfliktami zbrojnymi i na wewnętrznych kwestiach Kościoła. Ważne zadanie otrzymał kardynał Grzegorz Ryś. Pierwszą sesję otworzy rozważanie biblijne wygłoszone przez krakowskiego metropolitę.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Hankala. Zapraszam. Dorożki znów nie wyjadą na rynek główny. Wszystko przez temperaturę. W związku z prognozowanymi upałami dziś od 11 do 20 nieczynny będzie stały postój dorożek na krakowskim rynku. Jak podaje Urząd Miasta, w tym czasie powozy nie będą mogły przejeżdżać przez płytę. Zamknięte pozostaną również wszystkie wyznaczone postoje zastępcze. Indywidualne podejście do pacjenta i zespół wykwalifikowanych specjalistów. Centrum znowu w biegu Fundacji Poland Business Run to pierwsze takie miejsce w Polsce, gdzie osoby po amputacji kończyn mogą otrzymać kompleksową pomoc w obrębie jednej placówki. Podczas turnusów rehabilitacyjnych krakowskie centrum pomogło już 1000 beneficjentów.
3: Cały ten proces rehabilitacji opiera się na tym modelu pracy: psycholog, fizjoterapeuta, specjalista do spraw nauki chodu, osoba, która opiekuje pacjenta na kozetce, wykonując terapię manualną, która opiekuje go na sali, wykonując treningi stabilizacyjne, rehabilitacyjne. Włączany jest również dietetyk.
2: Mówi Anna Orzechowska z Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu w Krakowie. Do 27 lipca dostępne będą pakiety startowe na wydarzenia w ramach Poland Business Run. Ten w Krakowie odbędzie się 5 i 6 września.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Temperatura w Krakowie rośnie już 21 stopni, za oknami praktycznie żadnej chmury, a na tym nie koniec. Dziś nawet do 35 stopni Celsjusza.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: 27 minut do 8. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Nie spoczniemy i czerwone gitary teraz w Radiu Plus.

0: Słuchacie z Nie Hack The One and Only w Radiu Plus. Poranek w Radiu Plus na zegarze 20 minut do 8, a w taką pogodę jak dzisiaj i w ogóle latem w czerwcu, gdy przechadzamy się przez park, czujemy ten fantastyczny zapach i od razu nam się przypomina fraszka Kochanowskiego na lipę i gdy jest właśnie tak gorąco, to właśnie można usiąść pod liściem lipy, odpocząć sobie, liczyć na to, że nie dojdzie do nas tu słońce. Ale jeśli nie mamy lipy, to być może mamy swoje ogródki i też jest tam cień. I przypominam, że nasza zabawa, która przez cały miesiąc niemal trwała w Radiu Plus, dzisiaj będzie miała swój finał. Twój zielony zakątek. Sprawdzimy, czyj ten zakątek jest najpiękniejszy. Po 14 dowiemy się, kto zdobędzie 5000 zł. No a ci, którzy się nie zgłosili w tym roku, proszę pielęgnować ogródki i może w przyszłym roku się uda.
1: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna 1,99 zł za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy!
9: Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
1: Reklama.

I Enigma w Radiu Plus na zegarze 6 minut do 8. Bardzo ważna wiadomość dla kierowców podróżujących przez powiat Zgierski. Na drodze łączącej Mąkolice ze Strykowem doszło do poważnego uszkodzenia nawierzchni. Jak informują władze miasta, miejscowości, droga pozostanie całkowicie zamknięta dla ruchu do czasu przeprowadzenia niezbędnych napraw. I ta dziura ogromna, która powstała w drodze, to wszystko wina bobra. A właściwie bobrów, których w okolicy jest mnóstwo i to one prawdopodobnie przez lata sobie szykowały schronienie, wykopały tunel, woda podmywała i tak doszło do zawalenia się jezdni. No i teraz tak, w tym kraju to trochę tak jest, że wszystko bobry obwiniamy, no ale bez bobra życie byłoby też trudne, więc dobrze. Jeżeli jedziecie tamtędy, to pamiętajcie raz, że uważamy na bobry, a dwa, że droga jest zamknięta. A jeśli wybieracie się już na wakacje na przykład, to nie zapomnijcie napisać do nas o swoich wspomnieniach dotyczących końca roku szkolnego. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a ja pytam o te wspomnienia i do oddania mam coś, co na pewno w wakacje się przyda, albo na urlopie, czyli ręcznik plażowy od Radia Plus. To tylko tango i Manam teraz.

0: Reklama.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.

0: Kraków.
1: Zaatakował w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Dziś przesłuchają go śledczy. 19-latek zranił 4 osoby. Przedstawiciele ponad 70 krajów rozmawiają o odbudowie Ukrainy. W Gdańsku drugi dzień konferencji. Zamknięte auta na parkingach pod lupą szczecińskich służb będą sprawdzać, czy nie ma tam dzieci lub zwierząt. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najpewniej jeszcze dziś przesłuchanie 19-latka, który ranił 4 osoby w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Stan 3 z 4 poszkodowanych, lekarza i 2 pacjentek jest poważny. Więcej na ten temat już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Jak podają władze szpitala, najciężej ranni mają obrażenia kłutek klatki piersiowej, a jedna z osób także szyi. Według lekarzy ich stan jest poważny, ale stabilny. Do ataku doszło w czwartek po godzinie 18. Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował personel i pacjentów oddziału chirurgii. Rany odniosły łącznie 4 osoby. Lekarz, pielęgniarka oraz 2 pacjentki. Dyrekcja szpitala podkreśla, że sprawcę obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji ordynator oddziału, który sam odniósł obrażenia. Policja ustaliła, że zatrzymany to 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Śledczy zapowiadają jego przesłuchanie jeszcze dziś.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Deklaracje dalszego wsparcia, ale i pierwsze podpisane umowy. Gdańsk, Centrum Międzynarodowych Rozmów o Odbudowie Ukrainy. W dwudniowej konferencji biorą udział przedstawiciele ponad 70 krajów z całego świata. Ukrainę reprezentuje premier Julia Sferydenko. Z przyjazdu w ostatniej chwili, przypomnijmy, zrezygnował prezydent Zełenski, co było reakcją na odebranie mu Orderu Orła Białego.
3: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, mówił premier Donald Tusk podczas otwarcia konferencji, nawiązując do sporu w kwestiach historycznych na linii Warszawa-Kijów. Zaznaczał jednak, że wszyscy, między innymi w Polsce, wierzą w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji.
4: I że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż.
3: Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Sfrydenko. Dziękowała Polsce za wsparcie. Ukraińska strona, jak słyszymy, ma też konkretne oczekiwania wobec konferencji w Gdańsku. W ciągu 2 dni konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 umów na kwotę przekraczającą 10 miliardów euro. Bruksela, dodajmy, ogłosiła w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy, pierwsze 3 miliardy z unijnej pożyczki i wypłaty z 6-miliardowej puli na produkcję dronów.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Likwidacja kominów płacowych i wprowadzenie limitu przepracowanych godzin to propozycje Ministerstwa Zdrowia po aferze wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Przypomnijmy, lekarz placówki i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
5: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy, natomiast mam nadzieję, że w tej chwili starczy nam wszystkim konsekwencji w tym, żebyśmy stworzyli dialog, w którym będzie to możliwe.
1: Mówi minister Jolanta Sobierańska-Grenda i dodaje, to nie jedyna propozycja, która leży na stole.
5: Słysząc o tych różnych doniesieniach o przepracowaniu ilości godzin, zasadnym jest i rozważamy taką opcję, żeby po prostu postawić górny limit. Padają różne propozycje 300 godzin i również mniejsze czasy. Myślę, że to jest do ustalenia i do wynegocjowania również z naszymi interesariuszami.
1: Zdaniem szefowej resortu problem dotyczący czasu pracy w szpitalach wynika w dużej mierze z różnych form zatrudnienia. W wiadomościach Szczecin w związku z falą upałów władze miasta zapowiedziały kontrolę w miejscach parkingowych. Służby będą sprawdzać, czy w zamkniętych autach nie ma dzieci lub zwierząt. Czy w takim przypadku możemy wybić szybę?
6: Oczywiście, że możemy wybić, ale najpierw sprawdźmy, czy ten pojazd jest otwarty. Sprawdźmy, czy nie ma nikogo w pobliżu. Czy możemy zapytać kogoś, czy to jest danej osoby pojazd, czy zna właściciela pojazdu.
1: Mówiła Agnieszka Kowalska-Trutę z zachodniopomorskiej policji i przypomina, że pojazd w środku nagrzewa się nawet do 60 stopni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To na koniec jeszcze mundial. Turcja wyrwała wygraną z USA. Już wcześniej straciła szansę na udział w 1/16 finału Mistrzostw Świata. W ostatnim grupowym meczu Turcy długo remisowali ze Stanami, a zwycięska bramka na 3-2 padła w 98 minucie. Na drugim miejscu w grupie D uplasowała się Australia, która bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. A już teraz w Radiu Plus informacje pogodowe na dziś.
0: Pogoda. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.nasza-sieć.net.
7: 22 stopnie za oknami w Krakowie, żar leje się z nieba, a na tym nie koniec. Dziś nawet do 35 stopni Celsjusza.
0: Właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.nasza-sieć.net.
8: Kto rano wstaje?
1: Pięć minut po ósmej, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, wakacyjnie. Hungry Eyes i Eric Carmen teraz.

0: prześliczna wiolonczelistka i skaldowie w Radiu Plus. A kto wie, może w tym roku jakaś prześliczna wiolonczelistka też komuś w głowie zawróci. Koniec roku szkolnego, początek wakacji i o wasze wspomnienia dziś pytam. Marcin w tej sprawie napisał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marcinie, napisałeś, że twoim ulubionym wspomnieniem z dzieciństwa jest pierwszy dzień wakacji, pobudka bez budzika i świadomość, że ma się przed sobą 2 miesiące wolnego. To był smak prawdziwego dzieciństwa, więc spróbujmy teraz się przenieść do tego czasu i pomyśl sobie, że dzisiaj jest ten dzień, że nic nie musisz i co chcesz zrobić.
1: Takie wspomnienia, których człowiek nie czuł od lat. Aha. Co bym zrobił? Po prostu bym wstał, wyszedł do parku, gdzie nogi poniosą, jak właśnie za dzieciaka.
0: Ach, no to mam nadzieję, że uda ci się chociaż na weekend tak zrobić, żeby sobie pomyśleć, że masz wakacje i to jest ten moment, w którym możesz po prostu pójść i nic nie robić. A od nas prezent, który w wakacje mam nadzieję się przyda, latem się przyda, ręcznik plażowy od Radia Plus. Bardzo proszę.
1: Jak najbardziej. Mogę kogoś podrobić?
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że antena twoja.
1: Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, znajomych, słuchaczy Radia Plus, mojej ulubionej stacji, którą słucham od lat.
0: Bardzo nam miło, polecamy się każdego dnia, w wakacje też. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A na zegarze teraz 13 minut po 8.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Oszczędni tankują taniej.
15: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
17: O.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Reklama.

To the Man and Back i Savage Garden w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A propos garden, to gdy patrzymy na wasze zdjęcia, waszych zielonych zakątków, no to niektórzy mają ogromne kompleksy w redakcji, ponieważ tarasy, ogrody zaniedbane, nie ma czasu, żeby się tym zająć, a wasze takie piękne, wypielęgnowane, nawet jeśli jest trochę nieładu, to jest on zaplanowany, żeby to wszystko wyglądało wspaniale. A przypominam, że dziś finał naszej akcji Twój Zielony Zakątek. Po 14 dowiemy się, do kogo trafi 5000 zł. A na zegarze teraz 27 minut po 8. Marek Grechuta, będziesz moją panią. Będziesz

0: Reklama.
1: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
2: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od poważnego wypadku w Siedlcach. Wieczorem z okna jednego z domów jednorodzinnych przy Chełmońskiego wypadło 8-letnie dziecko. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Chłopiec został przetransportowany do szpitala, nie wiadomo w jakim jest stanie. W momencie wypadku w domu przebywała matka dziecka, była trzeźwa. Dopiero wieczorem będzie możliwe udrożnienie ruchu na jednym torze na trasie kolejowej Piła-Bydgoszcz, a to po wypadku w Białośliwiu, gdzie bocznie zderzyły się dwa pociągi. Część wagonów jest wykolejona. Ostatni dzwonek w tym roku szkolnym, kończy go blisko 5 milionów uczniów. Swoje świadectwa szkolne odbierze 396 tysięcy uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie będzie dzisiaj minister edukacji Barbara Nowacka. I smutna wiadomość na koniec. Nie żyje Daniel Castellani, były trener reprezentacji polskich siatkarzy. Zmarł w wieku 65 lat po długiej i ciężkiej chorobie. W 2009 roku Argentyńczyk zdobył z biało-czerwonymi Mistrzostwo Europy. Prowadził też m.in. kilka polskich klubów.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Łukasz Gibała, liderem sondażu opinii 24 przed wyborami prezydenckimi w Krakowie. Mimo braku oficjalnej kandydatury, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 20% poparcia. Drugie miejsce w badaniu zajęła Anna Piątkowska. Na podium zamyka inicjator niedawnego referendum, Jan Hoffman. Pierwsza łopata pod budowę metra zostanie wbita dopiero za 20 lat, zapowiada komisarz Krakowa Stanisław Kracik. To 15 lat później niż zakładała gabinet odwołanego w referendum Aleksandra Michalskiego. Stanisław Kracik, były wiceprezydent Krakowa, tłumaczy, że wcześniejsza data wynikała z entuzjazmu i determinacji poprzednich władz. Jego zdaniem ze względu na ogrom formalności budowa może rozpocząć się najwcześniej między 2040 a 2045 rokiem.
3: Ja nie szacuję nic, tylko tak powiem, mówię o realiach. No. Szósty rok mija, jak procedujemy decyzję środowiskową, a nie projekt, na trasę Pychowisko-Zwierzyniecką. I to są dwa tunele o łącznej długości niecałych 6 kilometrów. No to przy metrze, który wiecie jak jest, to wszystkiego najlepszego, jeżeli można to zrobić krócej, nie za 10 lat.
2: Szacuje się, że koszt budowy metra wyniesie około 13 miliardów złotych.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: W Krakowie bez zmian, słonecznie i 22 stopnie, a to dopiero początek. Dziś nawet do 35. Biomet niekorzystny.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
5: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Agnieszka Morawska, dzień dobry. 27 minut pozostało do 9:00. Suzanna Jarsz-Kompany teraz.
7: We sit together on the sofa with the music way down.

0: i Draining Man w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Szkoda, że pogodynki nie wymyśliły jednak, nie zaśpiewały o padającym deszczu. Jeśli chodzi o mężczyzn, to padać ze zmęczenia w taką pogodę będziemy raczej wszyscy, nie tylko mężczyźni. Ale czasami dobrze jest ze zmęczenia paść po aktywnym wysiłku fizycznym, po prostu po aktywnościach fizycznych i właśnie do tego będziemy zachęcać, a raczej będziemy pytać Was o to, jak to z tym ruszaniem jest u Was. Pytanie właściwie do Was to będzie takie, jak jest Wasza ulubiona aktywność fizyczna i to już od poniedziałku startujemy z naszą akcją Pokaż jak się ruszasz, a do zdobycia między innymi rakieta, a także lekcja tenisa z Kasią Kozimor. A jeśli zastanawiacie się, gdzie jest Kasia Kozimor, spokojnie, Kasia wróci w poniedziałek. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
11: Reklama.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy...

Be My Baby, Runet w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A są tacy, którzy wykorzystaliby tę piosenkę na przykład do tego, by rośliny lepiej rosły. I wiem, że wśród Was są tacy, którzy z roślinami rozmawiają, śpiewają im po to, żeby one lepiej rosły. No i potem są też efekty. Przykładem są Wasze zielone zakątki, których mnóstwo w tym roku musieliśmy przejrzeć, żeby wybrać ten jeden najpiękniejszy i to się dopiero wydarzy. Dzisiaj po 14 poznamy finalistę naszej akcji Twój Zielony Zakątek. Przypominam, że 5000 zł trafi do kogoś, kto w tym roku spróbował swojego szczęścia i pokazał nam to, co wypielęgnował w tym roku albo może przez ostatnie kilka lat. Więc finał naszej akcji Twój Zielony Zakątek to już dzisiaj. Po 14 Janek Pasterski będzie miał przyjemność wręczyć szczęśliwcowi tę nagrodę właśnie. Ale a propos ogrody, o Fool's Garden, Lemon Tree, teraz w Radiu Plus. 5 minut pozostało do 9:00, o 9:00 wiadomości.

0: Reklama.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy!
3: Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik GDU w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
0: Reklama.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Kraków.
1: Nadal utrudnienia po wypadku kolejowym w Wielkopolsce. Wczoraj zderzyły się tam dwa pociągi. Już ponad 230 ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Polski episkopat apeluje o pomoc dla poszkodowanych. Żegnaj szkoło, witajcie wakacje. Rozpoczyna je właśnie blisko 5 milionów polskich uczniów. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby nadal w akcji po wypadku kolejowym pod Piłą. Trwa usuwanie pociągów z torowiska w Białośliwiu. Wczoraj zderzyły się tam bocznie dwa składy jadące w tym samym kierunku. Część wagonów wykoleiła się. Uszkodzona jest też infrastruktura kolejowa, m.in. rozjazd. Śledczy zakończyli oględziny miejsca wypadku około godziny 3:00. Teraz do pracy mogą przystąpić służby PKP.
2: Rozpoczniemy wtedy akcję kolejania trzech wagonów PKP Intercity, następnie naprawy toru, na którym te wagony stały, tak żeby móc wznowić ruch pociągów po jednym torze.
1: Relacjonuje rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Ruch na jednym torze na trasie jeszcze z ograniczoną prędkością około 50 km na godzinę może być przywrócony najwcześniej późnym popołudniem. W wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje trafiło do szpitala. Do 235 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 4000 osób zostało rannych. W Caracas i pobliskim stanie La Guajira trwa akcja ratunkowa. Służby przeszukują gruzy zawalonych budynków. Na nieoficjalnej liście zaginionych jest około 36 tysięcy nazwisk. Amerykańska służba geologiczna twierdzi, że mogło zginąć kilkadziesiąt tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy ludzi. I biorąc pod uwagę specyfikę zabudowy w mieście, o większej liczbie ofiar mówi też w rozmowie z nami strażak specjalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Poznania. Przemysław Rębielak wiele razy brał udział w takich właśnie akcjach. Rozmawiał z nim Mateusz Chłystun. Co według twojego rozmówcy jest najważniejsze w takich poszukiwaniach?
3: Zlokalizowanie miejsc, w których mogą być żywi ludzie, to jednocześnie najtrudniejszy element takich działań.
4: W metropolii, w stolicy są bardzo wysokie żelbetowe budynki, duże tafle szkła, no to jest dużo bardziej szkodliwe, większe niesie zniszczenia. Przy budynkach z cegły, no to na pewno te skutki są mniejsze.
3: Paradoksalnie jednak wielkie żelbetowe płyty mogą tworzyć swego rodzaju jaskinie w gruzowisku, zwiększając szanse na przeżycie uwięzionych ludzi. W przypadku Wenezueli, zdaniem mojego rozmówcy, konieczne będzie wsparcie ratowników z innych krajów.
4: Żadne państwo nie jest wydolne samodzielnie, poza tym ratownicy też często są poszkodowani, ich rodziny, więc są jakby zajęci dodatkowo.
3: Powiedział mi Przemysław Rębielak. Oprócz Caracas ogromne zniszczenia są także w nadmorskiej La Guajira. W obu miastach powstały polowe szpitale, które przyjmują setki rannych.
1: O modlitwę i wsparcie dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi zaapelował przewodniczący Polskiego Episkopatu, arcybiskup Tadeusz Wojda. Pomoc materialną można przekazywać za pośrednictwem Caritas Polska. To już ostatni dzwonek. Koniec roku szkolnego staje się faktem. Uczniowie odbiorą świadectwa i oficjalnie rozpoczną ponad 2 miesiące wakacji. Łączymy się teraz z naszym bydgoskim reporterem. Przed jedną ze szkół jest Dawid Olszewski. Dzień dobry.
5: Tak, jestem.
1: Dawidzie, rozmawiałeś z uczniami. Powiedz, jaki nastrój panuje w szkole?
5: Jestem przed szkołą i mogę powiedzieć jedno, tutaj od rana dominują uśmiechy. Uczniowie są wyraźnie podekscytowani rozpoczęciem wakacji. Dla Oliwii i Nikodema był to z kolei wyjątkowy dzień. Po raz ostatni pojawili się w murach tej szkoły.
6: Trochę szkoda, bo kończymy 8 klasę i będzie mi brakować tych osób.
7: Też będę tęskniła bardzo za znajomymi i w ogóle, ale z jednej strony się cieszę.
5: Wakacje to czas, kiedy można wreszcie odetchnąć, odpocząć od szkolnych obowiązków i realizować plany.
7: Znajomymi będę się spotykała, gdzieś do jakiegoś innego kraju wylecę, zobaczymy.
5: Wielka Laba potrwa do 31 sierpnia.
1: Dawid Olszewski, dziękujemy, a do szkolnych ławek uczniowie wrócą dopiero we wrześniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To na koniec zaglądamy jeszcze do Szczecina. Miasto przygotowane na upały. Do niedzieli w zachodniopomorskim termometry pokażą od 30 do nawet 39 stopni. W Szczecinie można schłodzić się w 5 miejscach. Uruchomiono specjalne kurtyny.
8: Kurtyny zostały ustawione koło biurowca na placu Adamowicza oraz na placu Zwycięstwa. Będą one włączane wtedy, gdy temperatura wyniesie powyżej 27 stopni.
1: Mówiła Hanna Bieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W mieście można też znaleźć kilkanaście poidełek z zimną wodą.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Jeszcze, żeby podgrzać atmosferę, Fancy Flames of Love na początek 9:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry.

0: Ricky Epoveli i Acapulco w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A jeśli chodzi o Acapulco, to sprawdziłam temperaturę 33 stopnie, a mało imponujące, jeśli popatrzymy na to, jaka temperatura zapowiada się w weekend u nas. 40 stopni w niektórych miejscach, więc nie potrzebujemy Acapulco. No, może jednak tej wody, która jest morskiej, to jednak by nam się trochę przydało więcej. Ale zdecydowanie temperatury mamy już tropikalne i trzeba sobie z tym radzić. O pogodę też będę dzisiaj pytać, ale nie tylko. A 691-141-141 to numer dla Was w każdej sprawie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
4: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
5: A te najlepsze mają ich wiele.
4: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
5: To dobre strony Krakowa.
4: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
6: Nowość, osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży, pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia, Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
4: Osiedle Dobre Strony.pl.
7: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna 1,99 zł za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

Don't Turn Around w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 10. Ewa napisała, że dzisiaj ze mnie ranny ptaszek i dodaje, że wstawanie jest masakryczne, chociaż sama to robię, ale zdania nie zmienię, z pozdrowieniami. Pozdrawiamy także wszystkich, którzy muszą wstawać o świcie, a tego nie lubią. Tak, dzisiaj taki poranek w Radiu Plus nietypowy, ponieważ od 6 się słyszeliśmy. Ci, którzy do nas teraz dołączyli, no to już wiedzą, ale to była tylko wyjątkowa sytuacja. Kasia, Tomek wracają już od poniedziałku. Właściwie to Kasia, bo Tomek na urlopie, więc tak. Ale a propos wstawania wczesnego, no to może troszeczkę jednak pośpimy. Sen o Warszawie i Czesław Niemen teraz.

0: Shorts i Comment ça va w Radio Plus. Lato z notą nostalgii już trwa. Właściwie jeżeli pytamy Comment ça va bien, trzeba odpowiedzieć, ponieważ mamy piątek, 26 czerwca w kalendarzu. Być może niektórzy z Was właśnie pakują walizki, bo jutro wyruszają na urlop. A nawet jeśli nie, to będzie chwila do tego, żeby trochę odetchnąć. Przecież weekend jest od tego, żeby odpoczywać. 16 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi Abba i Fernando. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
3: A te najlepsze mają ich wiele.
2: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
3: To dobre strony Krakowa.
2: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
4: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
2: Osiedle Dobre Strony.pl.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek, 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna 1,99 zł za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.

0: Saf i Sam Brown w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 3 minuty do 10, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
1: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
2: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
3: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
5: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
6: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
1: Reklama.
7: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

0: wszedł do szpitala pod wpływem narkotyków. Są nowe informacje o sprawcy ataku w Jastrzębiu-Zdroju. Ostry spór trwał do rana. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma absolutorium. Fala ekstremalnych upałów przed nami. Taka pogoda może być też niebezpieczna w górach. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Napastnik był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie dramatycznych wydarzeń w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, 19-letni mieszkaniec wszedł z nożem w ręku do wojewódzkiego szpitala specjalistycznego i zaatakował personel oraz pacjentów. Ranny został lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Mają rany cięte. Napastnika obezwładnił zaatakowany medyk. Szpital funkcjonuje normalnie, ale wszyscy są w szoku.
1: Jest to przerażające. Tak naprawdę tragedia, gdyby to padło na przykład na mnie, gdzie ja też jestem po operacji kręgosłupa, więc nie mogę za bardzo się ruszać, no to niewiele byłbym w stanie zrobić.
2: A proszę powiedzieć, czy można się jakoś zabezpieczyć?
3: Chyba nie jest ogarnione, jedynie w wejściu ewentualnie jakiś skaner do wykrywania jakichś części metalowych, coś tego, więcej nic.
4: By systemowo to rozwiązywać, no to najpierw trzeba się zastanowić, jakie są przyczyny, bo są na pewno złożone, niejednowariantowe i wtedy działamy.
0: Z pacjentami szpitala rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Prezydent Warszawy z absolutorium. Ostry spór trwał do rana, tak wyglądały ostatnie godziny. Rada Miasta skończyła obrady właśnie nad ranem. Wtedy też przegłosowano absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Przeciw były m.in. PiS i Lewica. Prezydent musiał się gęsto tłumaczyć ze skandalu w szpitalu południowym, gdzie miało dochodzić do nieprawidłowości. Sesję śledził Mateusz Gołębiewski.
5: Od samego początku temperatura debaty była wysoka. Prezydent zapewniał, że sytuacja zostanie wyjaśniona, gdy tylko otrzyma wyniki audytu.
6: Od tego, czy te doniesienia medialne są prawdziwe czy nie, to wyjaśni prokuratura.
5: Tymczasem opozycja w Radzie zarzucała prezydentowi, że ponosi odpowiedzialność za sytuację w szpitalu południowym i wiadomo już wystarczająco, by odpowiedzialni ponieśli konsekwencje.
7: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
5: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Krytykowano także tempo realizacji inwestycji, opóźnienia przy modernizacji trasy Łazienkowskiej czy sali kongresowej. Ostatecznie większość w Radzie Warszawy obroniła prezydenta w głosowaniu, które odbyło się grubo po północy.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Białe koszule, kwiaty i podziękowania. W szkołach bardzo uroczyście dzisiaj. Uczniowie opuszczają szkolne mury i rozpoczynają dwumiesięczną labę. Większość odebrała już świadectwa.
8: Jest się czym pochwalić?
9: Nie.
8: No średnio. No 4-0, nie ma paska, no ale co poradzić?
10: Średnia 4,23. Jeszcze bym, jakbym trochę się postarała, to by było.
8: Teraz można już się skupić na wakacjach.
10: No, na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
8: Wzruszający moment?
10: Trochę tak. Chodzi o ludzi i o miejsce, bo nowe miejsce, nowi ludzie i będzie mi brakować tego.
8: Przed wami szkoła średnia.
9: Tak, no.
0: Do jednej z podstawówek w Bełchatowie zajrzał Rafał Różycki.
11: Wiadomości Radia Plus.
0: Przed nami fala ekstremalnych upałów. Te mogą być poważnym zagrożeniem w górach. Według prognoz w weekend termometry w Zakopanem pokażą około 30-31. Gorąco będzie także w Tatrach na wysokości około 2000 metrów 20 stopni. Ale przy pełnym słońcu, właściwie bez cienia, taka wyprawa w wyższe partie gór to prawdziwe wyzwanie, ostrzega ratownik TOPR-u Kuba Chornowski.
12: Jest zagrożenie odwodnieniem organizmu, jeżeli o to nie zadbamy odpowiednio. Jeżeli będzie wiatr, to nie będziemy tego czuli, ale odwadniać będziemy się tak samo. Nawet w naszych szerokościach geograficznych można się po prostu poparzyć od tego słońca.
13: Tomasz Zając, Zaczeński Park Narodowy.
14: Jeżeli planujemy wycieczkę 10-12 godzin, no to sugerowałbym, żeby jednak zabrać tak 2-2,5 litra wody co najmniej. Na osobę oczywiście.
12: W Tatrach tych ludzi, a co za tym idzie odchodów, jest na tyle dużo, że uzupełnianie wody ze strumyka, a już nie daj Boże ze stawu, nie jest dobrym pomysłem.
0: Woda to podstawa, ale trzeba też pamiętać na przykład o nakryciu głowy. Przyda się także coś cieplejszego i przeciwdeszczowego, bo pogoda w górach szybko się zmienia.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Never Ending Story i niemal w Radiu Plus lato z nutą nostalgii już za pasem. Na zegarze 21 minut po 10, a gdyby wakacje mogłyby być taką niekończącą się historią, to jak mogłyby wyglądać takie wakacje, które trwają w nieskończoność? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Proszę napisać, jak mogłyby wyglądać te niekończące się wakacje w Waszym wydaniu. A do zdobycia ręcznik plażowy od Radia Plus. Około 5 minut czekam na wiadomości, więc czasu niewiele, ale liczę na Waszą kreatywność i szybkość. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
5: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz.

0: Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
7: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

Big Mountain w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 25 minut pozostało do 11. Zapytałam dzisiaj o to, że o takie idealne wakacje bez końca według Was. No i mnóstwo wiadomości przyszło na ten temat. Góry, morze i Karol napisał: wakacje bez końca, bezludna wyspa, na której budowałbym dom i wszystko, co mogłoby umilić mi czas. Ale tak naprawdę nie da się mieć ciągle wakacji. Choć fajnie jest czasem nie robić nic, to jednak na dłuższą metę za pracą się tęskni. A poleżeć na plaży od czasu do czasu uwielbiam, tylko że po dwóch dniach szukam już, co można byłoby zrobić. No i jest coś w tym, że za dużo wypoczywania, takiej beztroski, to chyba nie jest do końca coś, co lubimy najbardziej, ale od czasu do czasu, tak jak Karol wspomina, dobrze jest nie robić nic. Cytując Kubusia Puchatka, z takiego nic nie robienia tworzą się najlepsze cosie. Do Karola powędruje ręcznik plażowy od Radia Plus, a ja przypominam, że dzisiaj ostatni dzień szkoły, wakacje już majaczą na horyzoncie. Bonnie M, Hurrah, It's a Holiday, teraz w Radio Plus.

0: Tornero i Santo California w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 17 minut tylko pozostało do 11 i coraz bliżej do finału naszego, waszego zielonego zakątka, czyli naszej akcji, która przez cały czerwiec rozgrzewała nasze wyobraźnie, bo te zdjęcia, które podsyłaliście, jeśli chodzi o wasze ogródki, działki, balkony, były fantastyczne i to był tylko wycinek tego, co udało wam się stworzyć, więc mieliśmy tutaj twardy orzech do zgryzienia. No i po 14 poznamy już zwycięzcę twojego zielonego zakątka. Dowiemy się, do kogo trafi 5000 zł. Radio
1: Plus. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Rysunek na szkle i Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 3 minuty pozostały do 11 i ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Janek Pasterski jest już w studiu i słyszycie się za moment, ale wcześniej wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ranni w ataku na żownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Rozpoczął się nadzwyczajny konsystorz Leona XIV, ważna rola kardynała Grzegorza Rysia. Przed nimi długo oczekiwany odpoczynek. Uczniowie rozpoczynają wakacje. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ich stan jest stabilny, życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Chodzi o rannych w ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. W sumie poszkodowane zostały 4 osoby, jedna z rannych pielęgniarek jest już w domu. Pozostałe osoby, lekarz i 2 pacjentki przebywają w szpitalu. Jedna z najciężej rannych pacjentek przeszła operację. Na chirurgię klatki piersiowej przewieźliśmy dziś rannego lekarza. Wszyscy noc przespali spokojnie, mówi Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologii.
2: Wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych z powodu tych zadanych ran. Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji. 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Ci pacjenci są przytomni, wszyscy zostali odwiedzeni przez swoje rodziny.
1: Do ataku doszło wczoraj po południu. 19-latek pod wpływem narkotyków wtargnął na gastrologię i tam zadawał ciosy długim nożem. Jest dziś przesłuchiwany przez prokuratora. Pracownikom szpitala zapewniono pomoc psychologa. 8-letnie dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze. Groźny wypadek w Siedlcach przy ulicy Chełmońskiego. Śmigłowiec LPR-u przetransportował dziecko do szpitala.
3: W domu była obecna matka dziecka, która została przebadana przez policjantów. Badanie wykazało, że była trzeźwa. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wykonali niezbędne czynności procesowe.
1: Mówi Małgorzata Mazurek-Pawlik z siedleckiej policji. Służby ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Rozpoczął się nadzwyczajny konsystorz Leona XIV. Rano zainaugurowała go msza święta w Bazylice Świętego Piotra pod przewodnictwem papieża. We wprowadzeniu do obrad Ojciec Święty apelował do kardynałów o pogłębianie współpracy, jedności i wspólnego rozeznawania w służbie Kościołowi. Pierwsza sesja prac konsystorza rozpoczęła się o 10:00 pod hasłem „W jakim świecie jesteśmy wezwani głosić Ewangelię”. Otworzyło ją rozważanie biblijne wygłoszone przez kardynała Grzegorza Rysia. Zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej obrady konsystorza mają charakter poufny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Świadectwa odebrane, czas zacząć wakacje. Za uczniami oficjalny koniec roku szkolnego. Ulgę odczuwa też wielu rodziców.
4: Cieszymy się, że w końcu wakacje. O, dzieci trochę odpoczną, będą musiały wstawać rano do szkoły.
5: No i rodzice nie będą musieli
4: tak,
5: wstawać.
4: Tak, i szykować śniadaniówek. To pierwsze ich w życiu wakacje.
6: Pierwsza klasa. No i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji. No i tyle, zaczynamy.
7: Bardzo się cieszę w końcu. W końcu odpocznę. Będę grał się coś. Skąd odpocząć sobie trochę.
5: Pośpisz troszkę?
7: No. Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen. I właśnie idziemy po materace.
1: Z uczniami szkoły podstawowej numer 16 w Bydgoszczy i rodzicami rozmawiał Dawid Olszewski.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Czyli jak to było w jednej piosence, wakacje znów będą wakacje. Na pewno mam rację. Hurra, prawda? Bardzo się cieszymy z takiego obrotu sprawy. No i piątek jeszcze do tego. Proszę Państwa, teraz Brian Adams, który umila nam ten dzień. Prawie 4 minuty po 11:00. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Ustaw, czyli balkonów, tarasów, działek albo ogrodów. No i dzisiaj wielki finał po godzinie 14.30. 5 tysięcy złotych trafi do kogoś, znajdzie swojego nowego właściciela. My tutaj teraz cały czas mamy co robić, bo analizujemy wszystkie zdjęcia. No jest tego sporo, wybór jest trudny, ale obradujemy razem z Agą Morawską i mam nadzieję, że coś nam się uda wybrać niebawem, no bo czasu do 14 już coraz mniej. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
5: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
5: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Reklama.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Dzieci, kwiaty, Mamas and the Papas, California Dreaming. No, zwykle mówi się, że Kalifornia taka słoneczna, prawda? Ale dzisiaj Kalifornijczycy to nam mogą pozazdrościć najbliższych dni. Cztery dychy nawet. A mam wrażenie, takie trochę już może przegięcie będzie w najbliższą niedzielę, no ale słońca i tego, że będzie ciepło, na pewno nam nie zabraknie. I taka sytuacja, kiedy no naprawdę upalne dni nas czekają mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia, ale w końcu mamy dzisiaj oficjalnie początek wakacji. No to może warto skorzystać gdzieś w jakiś cień, gdzieś nad jakąś wodę. No po prostu cieszmy się tą pogodą, póki możemy. Słuchajcie, po godzinie 12 w Przebojowej Poczcie, czyli już za chwilę, kiedy w studio pojawi się Marek Sierocki, bo on się już gdzieś tutaj generalnie kręci, za moment spokojnie sobie usiądzie, wtedy razem będziemy wam rozdawali kolejne podwójne zaproszenia na koncert, taki włoskie wydarzenie w sobotę, 18 lipca. To będzie w Operze Leśnej w Sopocie, a na scenie duet Ricky Epovery, a także Albano. Z Markiem będziemy tam już od piątku, po to, żeby prawdopodobnie z Albano pogadać raz jeszcze. No, a później będziemy robili również audycję w sobotę, ale już w tę niedzielę, czyli w ten weekend, pojutrze, gościem Marka Sierockiego w Muzycznym Alfabecie będzie właśnie Albano, który zgodził się na odległość nagrać dla nas wywiad. Zrobiliśmy jego tłumaczenie, Marek wymyślił pytania. No, myślę, że będzie ciekawiej, że warto tego po prostu posłuchać. A już teraz Elton John i Sacrifice.

0: Wouldn't it be good? To oczywiście Nick Kershaw. No jest dobrze, jest very, very good, bo to piątek, bo to weekend przed nami, bo początek wakacji, a dosłownie za chwilę, bo już po godzinie 12 przebojowa poczta, Marek Sierocki. No program znacie, lubicie, ale będziemy mieli oczywiście też atrakcje, między innymi podwójne zaproszenia do Sopotu na koncert Ricky Epovri, a także Albano, a to już 18 lipca.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
5: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna złoty 99 za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
6: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
7: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
6: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
7: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Oszczędni tankują taniej.
10: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.

0: Warys Manx, zanim zrozumiesz, a w studiu już jest Marek Sierocki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Za chwilę rozpoczynamy naszą przebojową pocztę, ale wcześniej jeszcze pora na wiadomości.
0: Tak jest. A po wiadomościach niespodzianki. Między innymi bilety do Sopotu na 18 lipca.
2: Reklama. Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
3: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
4: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Reklama.

0: Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa, atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Zaginionych jest ponad 50 tysięcy osób, to po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Powiemy też, jak sobie radzić z ekstremalnymi upałami. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. To po ataku nożownika na personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Ranni zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. 19-letni napastnik spędził noc w policyjnym areszcie. Teraz czeka na zarzuty. Wiadomo, że w momencie ataku był pod wpływem narkotyków.
1: Są z nim wykonywane czynności. Oczywiście wczoraj na miejscu zdarzenia czynności były wykonywane pod nadzorem prokuratury. Niestety nie potrafię wskazać tych motywów. Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach. Mężczyzna nie był wcześniej karany.
2: Ma pani wiedzę, ilu świadków było naocznych tego wydarzenia?
1: Świadków było kilku. Dwie osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani. Policjanci nadal obecnie teraz wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują.
2: Macie zabezpieczony jakoś monitoring? Na tym monitoringu widać, że on gdzieś, nie wiem, chodził, szukał potencjalnych ofiar?
1: Oczywiście mamy zabezpieczony monitoring dla celów postępowania.
0: Z Kaliną Semik z Policji w Jastrzębiu-Zdroju rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Na liście zaginionych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. To po wczorajszym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Zginęło co najmniej 235 osób, ale specjaliści obawiają się, że ta liczba z czasem wzrośnie do dziesiątek tysięcy. Akcja pomocy humanitarnej jest utrudniona, bo lotnisko w Caracas zostało zamknięte z powodu zniszczeń. Wracamy do tematu lubelskiego radnego Konrada Wcisło, przyłapanego na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Miejski Zespół Orzecznictwa o Niepełnosprawności odpowiedział na nasze pytania. Jak tłumaczy, kwestia wydania karty parkingowej nie jest związana z wykonywaniem funkcji radnego, dlatego szczegółowe informacje nie mogą zostać udostępnione. Temat śledzi Bartek Ważny.
3: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
0: Przypomnijmy, radny zapewniał, że ma uprawnienia do parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Posłużył się przy tym jednak kartą wydaną na jego ojca.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Rekord ciepła, który od lipca 2021 roku należy do Pruszkowa pod Opolem, w najbliższych dniach może zostać pobity. Odnotowano wtedy ponad 40 stopni. Jak sobie radzić z tak ekstremalnym upałem?
5: Pamiętajmy o nawodnieniu. Planujmy aktywność tak jak mieszkańcy południa Europy, czyli więcej rano i wieczorem, mniej w środku dnia. To nie tylko lenistwo czy kaprys, ale też zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że nie możemy bardzo szybko ochładzać organizmu, więc zimny prysznic najpierw letnią wodą, a potem zimną.
0: Mówi Piotr Bator, lekarz z Centrum Zdrowia w Opolu. Radzi, by jeśli to możliwe, zostać w domu.
5: Bóle głowy, zmęczenie, gorsza koncentracja, to mogą być właśnie pierwsze symptomy odwodnienia czy udaru cieplnego.
0: A według synoptyków słupki rtęci mogą pokazać 40 w niedzielę na zachodzie kraju.
6: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Poważne wątpliwości wokół krakowskiego zarządu infrastruktury sportowej. Zewnętrzna firma doradcza miała tam inkasować niemal 900 zł brutto za godzinę pracy. Między innymi za notatki z sesji Rady Miasta, która nigdy się nie odbyła. Radni z Klubu Kraków dla Mieszkańców żądają wyjaśnień, a komisarz Stanisław Kracik już zlecił w miejskiej spółce pilny audyt. Już jutro otwarcie węzła na Zakopiance w Myślenicach. Nowy wiadukt powstał na skrzyżowaniu Krajowej 7 z ulicą Sobieskiego. Dzięki inwestycji kierowcy nie będą już zatrzymywali się tam na światłach, ale to jeszcze nie koniec prac.
7: W poniedziałek będziemy montować bariery energochłonne w pobliżu nowej kładki dla pieszych, która powstała koło przystanku Tarnówka. I dlatego też w poniedziałek ruch w kierunku Zakopanego będzie tylko jednym prawym pasem. Zamykamy lewy pas ruchu.
6: Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. We wtorek drogowcy otworzą z kolei lewy pas ruchu na Zakopane, a prace przeniosą się na jezdnię w kierunku Krakowa. W tę stronę kierowcy pojadą jednym prawym pasem. A już teraz w Radio Plus więcej informacji o pogodzie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
6: W Krakowie żarleje się z nieba, dziś nawet do 35 stopni, biomet niekorzystny. Na Podhalu również gorąco, tam do 28 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
4: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Ten wyczekany dzień, piątek.
10: Piąteczek.
9: Piątunia, oficjalnie początek wakacji. Dzień dobry, Marek Sierocki.
10: Jan Pasterski, jak tam świadectwo? No, z czerwonym paskiem?
9: Tak, tylko nie wiem, czy w tym miejscu, w którym powinien być, ale liczy się? No chyba tak. Radio Plus.
10: Zaczynamy bardzo tanecznie, wakacyjnie. Umberto Tabi, jego słynny hit Ciao, ciao, ciao, Siciliano.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Już 18 lipca w Sopocie wielki koncert włoskich przebojów. Albano, a także Ricky Epoveri. Albano będzie gościem muzycznego alfabetu w tę niedzielę już o godzinie 15 i będzie mówił polskim głosem Janka Pasterskiego.
2: Tak jest, a ja w Sopocie będę stał na płocie, nie, na scenie. Dobra, gdzieś tam będziemy w każdym razie. Duża szansa, że z Albaną uda nam się pogadać zupełnie na żywo, dzień wcześniej, w piątek. Obiecał. To trzymamy go za słowo. Później też w sobotę będziemy relacjonowali dosłownie na chwilę przed koncertem to, co się tam będzie działo, a no myślę, że sami się przekonacie, bo za chwilę wręczymy komuś kolejne podwójne zaproszenie na to właśnie wydarzenie.
1: I co trzeba zrobić?
2: Właśnie napisać nam na SMS-owo pod 691-141-141 jedno takie zdanie uzasadnienia, dlaczego to właśnie wy chcielibyście się tam znaleźć.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 26 czerwca 1956 roku urodził się Chris Isaak, amerykański muzyk, aktor, kompozytor, wokalista, świetna postać amerykańskiego show biznesu. Muzyk, który wraca takimi brzmieniami do lat 60. ubiegłego wieku. Zasłynął dzięki filmowi Davida Lynch'a Dzikość serca w roku 1990. David Lynch zachwycił się jego piosenką Wicked Game i uczynił z niej światowy przebój dzięki temu, że została właśnie wykorzystana w filmie Dzikość serca. Dzisiejszy jubilat Chris Isaak i Wicked Game.

0: Podcast. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
10: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
9: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
10: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Reklama.

0: Niepokonani Perfekt, autorem słów do tego fantastycznego przeboju Bogdan Olewicz, do którego właśnie się dodzwoniliśmy, a powód bardzo ważny, bowiem w niedzielę Bogdan Olewicz będzie świętował 80. urodziny. Dzień dobry, Bogdan.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Witamy Cię serdecznie. Tę 80. rozpocząłeś 3 tygodnie wcześniej koncertem Autobiografia w Opolu. Jakie są reminiscencje? Jak wspominasz to wielkie wydarzenie na festiwalu w Opolu?
2: Koncert był niezwykle według mnie udany, ponieważ adresatem koncertu byli ludzie zebrani w amfiteatrze, a także ci, którzy obejrzeli sobie to w domowym komforcie na ekranach telewizorów. I to oni decydują o tym, czy to był sukces, czy porażka. Wydaje mi się, że może o sukcesie to przesada, ale koncert był bardzo dobry. Wrócił do starej opolskiej formuły, która ludziom bardzo przypadła do gustu. Artyści stanęli po prostu na czubkach palców, żeby te nowe wykonania utworów pokazać. No i do tego cała fantastyczna oprawa, jaką zaserwowała Telewizja Polska. To naprawdę wielkie wydarzenie, a ja ciągle się unoszę nad ziemią, bo to niezwykle dla mnie nie tylko uhonorowanie, ale także ogromna przyjemność i satysfakcja, ponieważ utwory są wieloletnie. Reakcja ludzi świadczy o tym, że one znalazły sobie gdzieś u nich w serduszku czy w duszy swój kącik i oni do tego czasem wracają, więc nadal są im przydatne. A to oznacza, że cała moja ta robota, ta dłubanina do tych krzyżówek, do muzyki, ona nie poszła na marne.
0: Nic dodać, nic ująć. Jeszcze raz życzymy Ci przede wszystkim dużo zdrowia. Gratulujemy tych wielkich przebojów dla wielu naszych wykonawców. No i liczymy na kolejne teksty, które przejdą do historii polskiej muzyki rozrywkowej.
1: Wszystkiego co najlepsze, mamy nadzieję, że jesteśmy pierwsi.
2: Ależ oczywiście. Bardzo wam dziękuję, naprawdę serdecznie.
0: Całujemy cię mocno, dużo zdrowia.
1: Do usłyszenia.
2: Wszystkim i Państwu dzisiaj życzę w tych upałach fenomenalnych jakichś wrażeń, pozytywnych.
0: Dzięki. Bardzo Ci dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, to był nasz jubilat. Już niebawem dowiemy się, kto dostanie od nas kolejne zaproszenia na koncert włoskich przebojów w Operze Leśnej. A teraz tak już wakacyjnie, prywatkowo, bo dzisiaj od godziny 20 prywatka z Radiem Plus i tam na pewno pojawi się duet Fantastic, który przypomni nam hit Mama Told Me.

0: To grupa Los Lobos i ich słynna wersja La Bamby, a my już teraz przekonamy się, kto pojedzie do Sopotu, do Opery Leśnej 18 lipca.
1: A dodzwoniliśmy się do Magdaleny. Magdo, dzień dobry.
2: Cześć, witam.
0: Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam. Bardzo miło.
2: No i mnie jeszcze bardziej.
1: Magdo, z Łodzi będziesz jechała, tak? Dobrze,
2: tak?
1: Wczytałem.
0: No to autostradą.
1: Twój SMS?
0: Chwila, moment.
2: Oj, będę jechać pociągiem. O 5 rano jest pociąg do Sopotu. Na 11 już jestem.
1: Czyli potem... Bo napisałaś, że twój mąż jest maszynistą.
2: Tak, tak, akurat jest w Intercity, więc myślę, że pojedziemy razem.
1: No dobra, a w Sopocie oczywiście Albano, do tego też duet Ricky Epovery i twoja historia jest taka z młodości, że kiedyś wygrałaś konkurs.
2: Tak, wygrałam konkurs w szkole podstawowej. Pamiętam, że mieliśmy taką akademię, gdzie udawaliśmy Albano i Romina Power. No to było powiedzmy ponad 40 lat temu w granicach, więc Albano miał jeszcze lata świetności, młodości. A my oczywiście udawaliśmy, śpiewając, że znamy język włoski. Co oczywiście pewnie piąte przez dziesiąte coś udawaliśmy. I udało się. I do tej pory pamiętam właśnie. I gdzieś tam zawsze w sercu moim jest i Albano, i piosenka oczywiście Felicita, więc no jestem mega szczęśliwa i bardzo dziękuję radiu, że
1: bardzo się cieszymy,
2: udało.
1: Życzymy tobie i twojemu mężowi dobrej zabawy 18 lipca w Sopocie. Trzymaj się ciepło.
2: Ja również dziękuję, pozdrawiam całe radio, dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. Oczywiście to nie są ostatnie zaproszenia, bo od przyszłego tygodnia jeszcze będziemy takowe zaproszenia mieli. No i cóż, też czekamy, bo również się tam pojawimy, a to jeszcze przy tej okazji powiemy. Najbliższa niedziela to właśnie rozmowa Albano w muzycznym alfabecie. A teraz zaglądamy jeszcze do naszego kalendarza.
0: Dziś urodziny świętuje Teri Nunu. Urodziła się 28 czerwca, nie, 29, przepraszam, 1961 roku. Wokalistka zespołu Berlin to najsłynniejszy hit tej formacji, piosenka Take My Breath Away.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: To był zespół Kombi. Kochać cię za późno. Nie jest za późno, a wręcz akurat, żebyśmy zaprosili Państwa na dziś i na jutro na godzinę 20.
1: A, to się zgadza. To jest taki fajny czas oczekiwania i można przygotować swoje salony do tego, żeby było tanecznie, było gdzie tańczyć po prostu, bo na pewno nogi same do tańca nas poniosą. To co? Powiemy jeszcze o tym, co od przyszłego tygodnia?
0: Oczywiście. Piątek i sobota, czyli dziś i jutro, prywatka od godziny 20 do 24, a od poniedziałku tradycyjnie wakacje startujemy z naszym dwugodzinnym programem o godzinie 20. To przeboje z nutą nostalgii w takich wakacyjnych klimatach. Oczywiście te przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop, czyli od poniedziałku do czwartku od 20 do 22, a w piątki i w soboty od 20 do 24. Będzie bardzo wakacyjnie i tanecznie, zapewniam Państwa.
1: Najbliższa niedziela natomiast to Twój muzyczny alfabet i wywiad, którego zdążył nam udzielić Albano.
0: Chciałbym powiedzieć nasz muzyczny alfabet, bo głosem lektora jest właśnie głos Janka. Tłumaczenie tego, co powiedział nam Albano, a bardzo ciekawe rzeczy nam opowiedział, między innymi o tym, jak wielką szansę w życiu dał mu król włoskiej piosenki Adriano Celentano. Będą wielkie przeboje, no i ciekawostki z życia wielkiej gwiazdy włoskiej piosenki Albano Carisiego. Kończymy przebojem wielkiej gwiazdy pochodzącej z Walii. To Shakin' Stevens i Give Me Your Heart Tonight na koniec dzisiejszej przebojowej poczty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Ośmiolatek utonął koło Radomia. Jego ojciec był pijany. Seria zgłoszeń o podłożeniu ładunków w małopolskich instytucjach. Ewakuowano m.in. SOR-y. Ponad 150 milionów osób w 35-stopniowym upale. Tak jest dzisiaj w Europie. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia nad zalewem w Zwoleniu koło Radomia. Utonął 8-letni chłopiec. Jego ojciec, jak się okazało, był pijany. Okoliczności wydarzeń z wczorajszego wieczora bada teraz policja.
2: Służby otrzymały zgłoszenie o chłopcu, który zniknął pod wodą. Jednak mimo przeprowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej nie udało się uratować dziecka. Nad zalewem z 8-latkiem przebywał jego ojciec. Jak się okazało, miał w organizmie około promila alkoholu. Dodam, że w tym miejscu w okresie wakacyjnym działa kąpielisko z ratownikiem. Niestety sezon nad nim rozpocznie się dopiero 1 lipca.
1: Informowała nasza reporterka Kinga Furch. Trzeba było ewakuować m.in. szpitalny oddział ratunkowy. Dzisiejsze zgłoszenia o podłożeniu ładunków w krakowskich i małopolskich instytucjach mają charakter kaskadowy, potwierdza nam policja. Od rana, jak się dowiadujemy, pod numer 112 przyszło ponad 20 takich informacji. Mundurowi mają dane o kilkunastu. O szczegółach z Krakowa Katarzyna Snakowska.
3: Policja mówi o niskim ryzyku, by te zgłoszenia się potwierdziły. Mimo to w kilku instytucjach mamy ewakuację. Tak jest na SOR-ze w krakowskim szpitalu Narutowicza. Na miejscu już powinni być specjaliści z psami tropiącymi. Budynki opuścili też czasowo podopieczni domów pomocy społecznej przy ulicach Rozrywka i Łanowej oraz ośrodka opiekuńczego na osiedlu Willowym. Wczoraj też były zgłoszenia o podłożeniu bomb w różnych instytucjach na terenie Małopolski. Żadna się nie potwierdziło.
1: O czym informowała Katarzyna Snakowska. Uwaga kierowcy! Minister energii poinformował o cenach paliw na początek wakacji. Od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 2 grosze, a za diesla 6,17. To oznacza, że w porównaniu do dziś ceny będą wyższe o odpowiednio 7,5 groszy. Ponad 150 milionów osób doświadczy dziś w Europie temperatur powyżej 35 stopni. Głównie będą się z nimi mierzyć mieszkańcy Niemiec i Francji, ale w najbliższych dniach tak ekstremalne upały nawiedzą też Polskę. W niedzielę na termometrach na zachodzie kraju możemy zobaczyć nawet 40. Przy takich temperaturach łatwo o omdlenia. Co zrobić, kiedy jesteśmy świadkami takiego zdarzenia w domu lub na ulicy?
4: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
1: Mówi Jarosław Kosior z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu i przypomina o nawodnieniu, lżejszym ubraniu i nakryciu głowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do wakacyjnego najazdu turystów przygotowuje się Małopolska. Najwięcej osób jak zwykle wybierze góry, Podhale, Pieniny, Beskid Sądecki. Na razie wolne miejsca noclegowe jeszcze są, ale to z dnia na dzień będzie się zmieniać.
5: Do połowy lipca zainteresowanie jest dużo mniejsze. Tak naprawdę od 20 lipca do 20 sierpnia jest taki największy pik i jeżeli ktoś w tym okresie się wybiera do Krynicy Zdroju, musi podejmować już decyzję, ponieważ te miejsca z każdym dniem się bardzo szybko wyczerpują. W pierwszej kolejności te obiekty wielogwiazdkowe, które mają bardzo dużo do zaoferowania, a w drugiej kolejności takie niezależne apartamenty, domki.
1: Mówi Daniel Lisak z Krynickiej Organizacji Turystycznej i dodaje, że w tym roku ceny są podobne do tych w ubiegłym roku.
6: Ula Bieniania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Jeszcze tylko dziś krakowianie mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych odnośnie wydłużenia godzin zakazu sprzedaży alkoholu w mieście. Obecnie nocna prohibicja obowiązuje od północy do 5.30. Według projektu grupy mieszkańców zakaz miałby obowiązywać od 22 do 6 rano. Uwagi do projektu można zgłaszać przez formularz konsultacyjny, można wysłać go mailowo lub pocztą do Urzędu Miasta lub wypełnić stacjonarnie w budynku przy Alei Powstania Warszawskiego 10. Koszykówka, basen i zajęcia poprawiające sprawność ruchową to wakacyjna propozycja dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku od 10 do 14 lat. Bezpłatne zajęcia organizuje Stowarzyszenie Krakowska Koszykówka Młodzieżowa. Trwa nabór uczestników.
7: Akceptujemy dzieci z każdą niepełnosprawnością. Naszym celem jest pomóc tym dzieciom przełamywać bariery. Zajęcia w ramach projektu przynoszą dzieciom przede wszystkim poprawę ich sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej. Regularna aktywność też wspiera również zdrowie psychiczne, obniża poziom stresu i wzmacnia ich poczucie własnej wartości.
6: Mówi Mateusz Kękuś, trener stowarzyszenia, a zapisy trwają do wtorku.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
6: 30 stopni w Krakowie, 28 w Nowym Targu i 26 w Zakopanem. Przed nami upalny weekend, bo w regionie nawet 36 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: No to w Radio Plus teraz Roxette, It Must Have Been Love. Dzień dobry, Janek Pasterski. Prawie 6 minut po 13.

0: Oj tak, dzieci dzisiaj wyjątkowo wesoło wybiegły ze szkoły. Chyba to taki najweselszy dzień, prawda? Bo dwa tygodnie wakacji przed nimi, o studentach to już w ogóle nawet nie wspominam. Co prawda wielu studentów jeszcze sesje egzaminacyjne walczą, ale to już niedługo, to już ostatnie podrygi, no a później laba do września. Plusy dla tych, którzy pracują, żeby nam tak smutno nie było, no luźniej będzie w miastach. Także to dobrze. I więcej miejsc parkingowych, to takie to przed nami 3 miesiące fantastyczne. No i też na pewno jednak każdy z nas jakiś urlopik prędzej czy później będzie miał. Za chwilę także w klimacie wakacji. Beach Boys i Kokomo. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
5: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

0: Bronka.pl. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
2: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani.

0: miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
0: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
0: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.
9: Radio Plus Kraków.

Szybka muzyczna podróż po świecie, Beach Boys i Kokomo, no to będziemy podróżowali, bo oficjalnie wakacje wystartowały, sezon urlopowy też, już mam wrażenie, że dla wielu osób za moment w pełni. No a po godzinie 14, wielki finał naszej zabawy, Twój Zielony Zakątek. Przez ostatnie tygodnie prosiliśmy Was o zdjęcia Waszych balkonów, tarasów, ogrodów lub działek. Cały czas jeszcze się zastanawiamy, trochę się wahamy, ale czasu coraz mniej. Także za moment pewnie oficjalna decyzja, które zdjęcie jest tym najpiękniejszym według nas i do kogoś trafi 5000 zł. Bądźcie z Radiem Plus, bo po 14.30, no właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie tym szczęśliwcem, a i zdjęcie opublikujemy też na Facebooku Radia Plus, tak żeby każdy mógł podziwiać.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
14: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: Fun Factory, a przed nami już o 14 wiadomości.
1: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Gastorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
1: Reklama.
4: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.
18: Ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Seria wypadków w Wielkopolsce. Są spore utrudnienia w ruchu. Powiemy też o przygotowaniach do zawodów psich zaprzęgów. To jutro koło Nowego Sącza. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Usiłowanie zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Taki zarzut ma prokuratura dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Trwa jeszcze przesłuchanie zatrzymanego 19-latka. Wiadomo, że będzie wniosek o tymczasowy areszt.
19: 119-letni mężczyzna nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych. Prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne. Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
18: Relacjonuje Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, 19-latek zaatakował nożem wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Ranne zostały 4 osoby, ordynator oddziału, pielęgniarka oraz 2 pacjentki. Uwaga kierowcy w Wielkopolsce, zablokowana jest krajowa 12. W Brzeziach między Pleszewem a Kaliszem zderzyły się 2 ciężarówki i 2 samochody osobowe. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. A utrudnienia też na krajowej 25 między Koninem a Kaliszem. W Piątku Małym doszło do kolizji 4 pojazdów, 3 osobówek i ciężarówki. Na razie nie wiadomo, jak długo trasa będzie zablokowana. Minister edukacji z symbolicznym świadectwem z czarnym paskiem. Barbara Nowacka nie zdała, ocenia na koniec roku szkolnego akcja uczniowska i zarzuca szefowej MEN-u niedotrzymywanie obietnic, brak odwagi w reformach i pozorowany dialog z młodzieżą.
3: Nie widzimy innej możliwości niż poproszenie Barbary Nowackiej o to, żeby podała się do dymisji i zwolniła miejsce dla kogoś, kto faktycznie będzie działał na rzecz edukacji.
18: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Do symbolicznego świadectwa dołączono raport edukacyjny, w którym znalazło się 50 postulatów.
3: Psycholog w każdej szkole, ciepły, bezpłatny posiłek dla każdego ucznia, dla każdej uczennicy, koniec z kulturą wyścigu szczurów, czyli koniec z biało-czerwonymi paskami, bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. No i również tutaj najważniejszy dla nas wątek, czyli edukacja seksualna, która powinna wejść do polskich szkół jak najszybciej.
18: Pełny raport edukacyjny jest dostępny w mediach społecznościowych akcji uczniowskiej. Ćwiczyli natarcie na brzeg, w tym przerzut żołnierzy i ciężkiego sprzętu. Kilka tysięcy żołnierzy bierze udział w ćwiczeniach Dzielny Dzik.
6: Skorelowane siły wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych oraz wojsk obrony terytorialnej odbiły z rąk przeciwnika punkt infrastruktury krytycznej, port w Elblągu.
18: Mówi major Karol Frankowski. W ćwiczeniach Dzielny Dzik bierze udział w sumie 6,5 tysiąca polskich żołnierzy oraz 300-osobowy kontyngent z Litwy.
12: Wiadomości Radia Plus.
18: Trening przed pierwszą taką imprezą w tym regionie. Przygotowania do zawodów psich zaprzęgów w Świniarsku koło Nowego Sącza. Zaplanowano je na październik, a już jutro zaplanowano trening. Organizatorzy zapraszają każdego chętnego z psem.
20: Staramy się pokazać, jak to połączyć. Trening człowieka, trening psa i jeszcze, żeby to razem współgrało. Mamy otwarty trening na trasach zawodów, gdzie można zobaczyć, na jakich trasach będziemy się ścigać i jak to w ogóle ugryźć.
18: Mówiła Joanna Nosal-Chojnowska, jedna z organizatorek. Zbiórka o 8 przy Centrum Aktywnego Wypoczynku w Świniarsku.
21: Ula Bielenie-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Trzeba było ewakuować m.in. SOR w szpitalu Narutowicza w Krakowie. Dzisiejsze zgłoszenia o podłożeniu ładunków w krakowskich i małopolskich instytucjach mają charakter kaskadowy, potwierdza nam policja. Od rana pod numer 112 przyszło ponad 20 takich informacji. Mundurowi mają dane o kilkunastu.
22: Policja mówi o niskim ryzyku, by te zgłoszenia się potwierdziły. Mimo to w kilku instytucjach mamy ewakuację. Tak jest na SOR-ze w krakowskim szpitalu Narutowicza. Na miejscu już powinni być specjaliści z psami tropiącymi. Budynki opuścili też czasowo podopieczni domów pomocy społecznej przy ulicach Rozrywka i Łanowej oraz ośrodka opiekuńczego na osiedlu Willowym. Wczoraj też były zgłoszenia o podłożeniu bomb w różnych instytucjach na terenie Małopolski. Żadna się nie potwierdziło.
21: O czym informowała Kasia Snakowska. W Watykanie trwa dwudniowy nadzwyczajny konsystorz kardynałów z całego świata z udziałem papieża Leona XIV. Odbywa się on za zamkniętymi drzwiami. Jest tam również metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Ten swoją medytacją biblijną rozpocznie pierwszą sesję, a już w poniedziałek metropolita krakowski otrzyma w Watykanie paliusz, czyli wełniany pas zakładany na ornat.
23: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
21: Upalnie w regionie dziś maksymalnie do 32 stopni i bez deszczu. Burzowo może być po weekendzie. Biometr jest niekorzystny.
23: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: To dzień dobry, Janek Pasterski, prawie 6 minut po 14. Teraz Jennifer Warnes i Bill Medley.

0: Beverly Craven i Promise Me w Radio Plus już prawie 20 minut po 14. Kilka minut dzieli nas jeszcze od momentu, kiedy za chwilę poznamy zwycięzcę naszej zabawy. Twój zielony zakątek. Sam jestem ciekawy, co się będzie działo. Dzwonię za moment. Bądźcie z nami. Radio
1: Plus. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące...

0: Rabaty 0% tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
2: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
3: Delikatesy Market Point. Po dudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasnystaw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
5: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjnia bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
6: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska, rynek 46.
7: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Zielony Zakątek.
1: Jakże pięknie ptaszki ćwierkają, a to wielki finał naszej zabawy, twój Zielony Zakątek, i ze mną telefonicznie jest już Henryk. Henryku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, jest mi bardzo miło teraz uroczyście powiedzieć, że wygrywasz naszą zabawę, wielki finał, i 5000 zł trafia właśnie w twoje ręce.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście jestem zaskoczony, bo nie sądziłem, że będzie taki efekt z tego zdjęcia, które wysłałem.
1: No, a trzeba powiedzieć, że to jest
2: efekt 15 lat pracy, naszej wspólnej pracy, głównie właściwie z koncepcją. Żona miała taką koncepcję, żeby oto tak wyglądało, jak w tej chwili wygląda. No i na dzień dzisiejszy spędzamy tam bardzo, bardzo dużo czasu. To jest ogród działkowy, 20 na 20 metrów. I tam po prostu jest bardzo fajnie w tym świecie roślin.
1: No właśnie, bo tu jest bardzo dużo krzewów, bardzo dużo kwiatów. No to
2: tak, tam piętrowo to wszystko jest.
1: Tak, magiczny widok.
2: Tak jak powiedziałem, 15 lat pracy.
1: No 15 lat pracy, proszę, opłaciło się i teraz podziwiamy wszyscy. I zapraszamy dosłownie za minut kilka, żeby to podziwiać również na Facebooku Radia Plus. Można podziwiać i warto podziwiać, myślę, Henryku. Bardzo ci dziękuję, bardzo gorąco cię pozdrawiam. I twoją żonę.
2: Ja bardzo, bardzo dziękuję, to my dziękujemy. Jest nam bardzo miło, że no... Niespodziewanie, oprócz tego, że mamy dużą przyjemność w tym ogrodzie, to jeszcze będzie jakiś finansowy zaszczyt.
1: No właśnie, na co tylko chcecie, także może też na rozwój dodatkowy ogrodu, to już
2: zdecydujecie.
1: Trzymaj się ciepło, dobrego weekendu.
2: Pozdrawiam wszystkich, dziękuję.
1: Dziękuję.

0: O tak, lato w mieście. Dzisiaj oficjalnie możemy to sobie powiedzieć, chociaż może chciałoby się nawet trochę uciec gdzieś poza miasto w jakiś taki cień. Cały czas emocje. Po zdobyciu głównej nagrody w zabawie Twój Zielony Zakątek przez Henryka, 5000 zł trafiły do niego, a zdjęcie konkursowe na Facebooku Radia Plus. Do zobaczenia. No tam serdecznie. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
6: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie 2. W niedzielę jesteśmy otwarci.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
1: Reklama.

0: To już prawie godzina 15, za chwilę w Radiu Plus wiadomości.
1: Reklama.
2: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
3: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
4: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
6: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy!
7: Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
1: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: 35-latek zmarł podczas policyjnej interwencji. Służby badają okoliczności śmierci w Kołobrzegu. Nieprawidłowości w 90% szpitali, szokujące wyniki kontroli NIK-u. Ruszają wakacje, strażacy sprawdzają obozy harcerskie. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia podczas policyjnej interwencji w Kołobrzegu. Służby badają okoliczności śmierci 35-latka. Minionej nocy mundurowych wezwano do agresywnego i silnie pobudzonego mężczyznę, który według zgłoszenia miał wcześniej zażyć środki psychotropowe i popić je alkoholem.
1: W trakcie zakładania kajdanek mężczyzna był cały czas silnie pobudzony, wyzywał oraz kopał funkcjonariuszy. Po chwili, od momentu przybycia ratowników medycznych na miejsce, mężczyzna stracił przytomność. Natychmiast policjanci ściągnęli mężczyźnie kajdanki oraz rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. Mimo trwającej przez około godzinę czynności ratowniczych, mężczyzna zmarł.
0: Relacjonuje Karolina Seman z kołobrzeskiej policji. Sprawę bada teraz prokuratura. Przebieg interwencji sprawdzi też pion kontrolny policji. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki kontroli NIK w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego.
2: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek. Przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
0: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Grożą wizytą w biurach poselskich, a nawet strajkiem. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pojawili się dziś przed jej siedzibą i podkreślali, że nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa. Między innymi zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Jest zagrożone nasze życie, grzmią górnicy.
3: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowane bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony, że ciąg tych inwestycji został na tyle naruszony, że to się w tym obszarze odbije.
4: Że to nie jest pierwszy miesiąc, kiedy nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia.
5: Mamy braki w obudowie górniczej. Obudowa górnicza ratuje życie naszym pracownikom, pozwala im produkować ten węgiel czy bić przodki.
4: Jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
0: Spółka zdaniem związkowców potrzebuje około 3 miliardów złotych zewnętrznego finansowania, aby przetrwać kryzys.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Ruszają wakacje, a wraz z nimi kontrole obozów harcerskich. Podczas nawałnic wszyscy muszą wiedzieć, jak się zachować, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef Śląskich Strażaków.
7: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
0: W całym kraju harcerze planują w tym sezonie setki takich obozów.
8: Ula Bieniany-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Kardynał Grzegorz Ryś zachęca do wakacyjnego odpoczynku i pielgrzymowania. Życząc diecezjanom udanych wakacji, metropolita krakowski zwraca uwagę, że urlop to czas, który warto wykorzystać nie tylko na regenerację sił, ale także na zachwyt nad pięknem stworzonego świata.
9: Namawiam Was bardzo na piękny czas wakacyjny, na to, żeby jednak trochę odpocząć, zatrzymać się we wszystkich swoich codziennych obowiązkach, dać sobie minutę na najważniejsze pytania życiowe, no ale właśnie też przede wszystkim trochę zaczerpnąć oddechu, ucieszyć się pięknem.
8: Metropolita krakowski wskazuje także na pielgrzymowanie jako jedną z wartościowych form przeżywania wakacji. Przypomina, że z terenu archidiecezji krakowskiej każdego roku wyrusza wiele pielgrzymek, w tym piesza pielgrzymka krakowska na Jasną Górę. Nie będzie parady historycznych tramwajów w związku z falą upałów. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie odwołało niedzielne wydarzenie. Przed nami prawdziwie tropikalny weekend. Parada tramwajów została więc przeniesiona na wrzesień, a o dokładnej dacie organizatorzy będą informować.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
8: 31 stopni teraz w naszym regionie. Przed nami upalny weekend. Termometry wskażą nawet 36 stopni, więc uważajcie, padać nie powinno.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
10: piątek, jakże cudownie to brzmi. I weekend na horyzoncie, minęła 15. Dzień dobry, Janek Pasterski, a teraz Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: oj tak, no i na to jest refren ewidentnie na dzisiaj, początek wakacji, pogoda jak igła, słońce świeci, nawet być może dla niektórych za bardzo, no wiadomo, tak, było zimno, to człowiek ponarzekał, jest za ciepło, to też trochę narzekamy, ale w gruncie rzeczy chyba się cieszymy, że najbliższe dni to faktycznie takie lato w pełni.
1: Reklama. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
2: A pranie też za ciebie wstawi?
3: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
2: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
3: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
1: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Arbus złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli. Wyszpędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Reklama.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

Lady Punky z Zamki na Piasku. No, pogoda taka szykuje nam się na weekend, że nic, tylko wybrać się na jakąś plażę, najlepiej w cieniu, ale blisko wody tam, żeby się można było schłodzić. Słuchajcie, wielkie gratulacje raz jeszcze dla Henryka, który zdobył w wielkim finale naszej zabawy Twój Zielony Zakątek 5000 zł. Finałowe zdjęcie oczywiście do obejrzenia na Facebooku Radia Plus, tam zapraszamy. No, ale to nie koniec. Robimy krótką przerwę teraz weekendową i od poniedziałku znowu się bawimy. W poniedziałek rusza Wimbledon, także przy tej okazji będziemy was pytali już od poniedziałku, jak się ruszacie. Dokładniej będzie to można pokazać, czyli również zrobić zdjęcie, wysłać się nam na radioplus.pl zdjęcie z jakiejś waszej aktywności, biegania, jakiegoś sportu, który lubicie. To wcale nie musi być tenis, o którym wspomniałem przy okazji Wimbledonu, ale oczywiście może być. Wyślijcie zdjęcie, napiszcie nam, który sport sprawia wam najwięcej radości. Codziennie będziemy wam rozdawali zestawy do badmintona, a w wielkim finale do zdobycia będzie także rakieta, już taka do tenisa i lekcja tenisa z naszą radiową koleżanką Kasią Kozimora. Do tego dorzucimy jeszcze 1000 zł kieszonkowego.

0: Beatlesi i Love Me Do. Wczoraj był Dzień Beatlesów, ale świętujemy jeszcze dzisiaj. Przedłużyliśmy sobie o piątek. A skoro piątek i sobota, to od 20 do północy prywatka z Radiem Plus. Dzisiaj i jutro Marek Sierocki będzie za sterami swojej konsolety już tej legendarnej, no i legendarne hity pojawią się na naszych domowych parkietach. Będzie z czego wybierać, jeżeli chodzi o przeboje, tego jestem pewny na 100%, a w niedzielę gościem w muzycznym alfabecie Marka Sierockiego będzie Albano. Także zapraszamy, ciekawa rozmowa, w sumie na chwilę przed koncertem Albana, także duetu Ricky Powery, który odbędzie się 18 lipca w Sopocie w Operze Leśnej, a na to wydarzenie jeszcze od przyszłego tygodnia będziemy mieli dla Was podwójne zaproszenia.
1: Reklama. Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
2: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: bardzo dziękuję za nasze piątkowe spotkanie. Słyszymy się ponownie w poniedziałek, zaraz po 12, a tymczasem życzę wam dobrego weekendu. Janek Pasterski.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Podudzie z kurczaka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Ogórek szklarniowy 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasnystaw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
4: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju nie przyznał się do winy. Za chwilę też Polacy w drodze na wakacje i kłótnia o wioskę Smerfów w Zakopanem. Jest 16. Marcin Bartnik, napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, nie przyznał się do winy. 19-latek, który nożem zaatakował personel i pacjentów, odmówił złożenia wyjaśnień. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Według wstępnych badań w chwili ataku znajdował się pod wpływem narkotyków. Stan 3 poszkodowanych jest poważny, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Gastrologia, gdzie doszło do tragedii, jest dziś zamknięta.
2: Musimy to przepracować. Na dzisiaj zostały wstrzymane zabiegi. Musimy też to wszystko uporządkować. To bardzo źle wczoraj wszystko wyglądało. Musimy wyczyścić ściany, musimy wyczyścić podłogi, musimy uporządkować te pomieszczenia. To wszystko trwa.
1: Wyjaśniał Wojciech Krajs, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Emocje jeszcze nie opadły, dodaje Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
3: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, że ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Nuje takie myślenie, pomogło spotkać każdego z nas.
1: Szpital rozważa wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa. Polacy ruszyli na wakacje, koniec roku szkolnego i zapowiadający się wyjątkowo upalny weekend sprawiły, że na trasach jest spory ruch. Przenosimy się teraz do Małopolski. Na linii nasz krakowski reporter Michał Henkel. Michale, jak wygląda piątkowy szczyt komunikacyjny w stolicy Małopolski?
4: Wzmożony ruch panuje na głównych trasach, choć mocno we znaki daje się też upał. Zakorkowane są aleje 29 listopada i aleje Trzech Wieszczów, to w ramach drugiej obwodnicy miasta aż do ulicy Kamieńskiego. Noga z gazu również na Nowochódzkiej, ekspresowej S7 w okolicy Ujazdka. Na czerwono na mapach świecą się okolice lotniska w Balicach i cały odcinek autostrady A4 od Balic przez Tyniec aż do węzła Mirowskiego. Noga z gazu również na A4 od Kątów aż do Skotnickiej. Coraz gęściej także na węźle zakopiańskim i zjeździe na autostradę z Kurtwanowa.
1: Z Krakowa Michał Henkel, dziękuję za relację, a za godzinę sprawdzimy trasy nad morze. Ekstremalnie sucho w drzewostanach z powodu upałów. Lasy Państwowe zaznaczają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
5: A już w tej chwili ściółka leśna, w większości terenów leśnych spadła wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
1: Mówił Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Około 12 tysięcy pracowników firmy, czyli połowa zatrudnionych, jest w podwyższonej gotowości z powodu zagrożenia pożarami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kłótnia o wioskę Smerfów w Zakopanem. Prywatny inwestor zaczął budować atrakcję, która oburzyła sąsiadów i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Sprawą zainteresował się Urząd Miasta. Sam inwestor zaznacza, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale innego zdania jest Agata Nowakowska-Wolak z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
6: Najpierw powinien zgłosić to do konserwatora, ponieważ obszar, na którym buduje, jest wpisany do rejestru zabytków. Takiego zgłoszenia nie było.
7: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Oczywiście my to przeanalizujemy, jeżeli mamy możliwości jakiejś interwencji, to będziemy interweniować.
6: Nie róbmy z Zakopanego Luna Parku, po prostu ośmieszamy się wobec całej Polski.
8: Konserwator zabytków miejskich będzie podejmował zgłoszenia do nadzoru budowlanego, do prokuratury w związku z przepisami ustawy o opiece nad zabytkami.
1: Dodawała Marta Gratkowska z Urzędu Miasta w Zakopanem. Inwestor w oświadczeniu wysłanym do mediów podkreśla, że do tej pory ani nadzór budowlany, ani żaden inny organ nie stwierdzili naruszeń związanych z jego inwestycją.
9: W gorących rytmach Donna Summer, 4 minuty po 16. Bogdan Ingers-Leben przy mikrofonie. Kłaniam się Państwu.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: O tym, że dziś rozpoczyna się dwudniowy nadzwyczajny konsystorz kardynałów z całego świata z udziałem papieża Leona XIV, mówimy Państwu w wiadomościach od rana. Pierwszą sesję otworzył medytacją biblijną kardynał Grzegorz Ryś. W poniedziałek papież nałoży paliusze trzem polskim metropolitom, w tym właśnie metropolicie krakowskiemu kardynałowi Grzegorzowi Rysiowi. O tym na pewno mówić będziemy w magazynie reporterów. Będą też trochę smutniejsze informacje. Pierwsza łopata po odbudowę metra zostanie wbita najpewniej dopiero za około 20 lat. Termin ewentualnej budowy zostanie przesunięty. Posłuchamy wyjaśnień, dlaczego tak się stanie. Między innymi tym zajmować będziemy się do 17. Kylie Minogue w Radiu Plus.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Uczniowie ze swoimi świadectwami wrócili już zapewne do domów, rozpoczynają się wakacje. Do odpoczynku w wakacje zachęca nas metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita w słowie wakacyjnych życzeń zwrócił uwagę, że wakacje są czasem, który warto wykorzystać nie tylko na regenerację sił, ale także na zachwyt nad pięknem stworzonego świata.
2: Namawiam Was bardzo na piękny czas wakacyjny, na to, żeby jednak trochę odpocząć, zatrzymać się we wszystkich swoich codziennych obowiązkach, dać sobie minutę na najważniejsze pytania życiowe, no ale właśnie też przede wszystkim trochę zaczerpnąć oddechu, ucieszyć się pięknem. Piękno jest jedną z najważniejszych dróg zbawienia. Człowiek pod wpływem piękna jakoś właściwie automatycznie zaczyna myśleć o Panu Bogu, odkrywa też w sobie serce. Więc bardzo, bardzo Was namawiam. Ja wiem, że dzisiaj człowiek nie ma wiele czasu, ale ja pamiętam, jak byłem na pierwszym roku w seminarium i nasz prefekt powiedział nam tak: pamiętajcie, że jak będziecie księżmi, to musicie się nauczyć szybko odpoczywać. I tak, to jest taka prawda, do której się już dawno przekonałem. Trzeba odpoczywać szybko, to znaczy aktywnie, intensywnie. No taką formą też aktywnego wypoczynku może być pielgrzymka na przykład. Bardzo Was zapraszam. Tych pielgrzymek z terenu naszej archidiecezji jest trochę, bo jest nie tylko, jak wiadomo, główna krakowska pielgrzymka, ale są też inne, wadowicka, góralska. Zapewne jeszcze jest więcej, jeszcze wszystkich nie pamiętam. No a gdyby ktoś już miał dość chodzenia, to wtedy namawiam na to, żeby w wolnym czasie siąść i przeczytać encyklikę papieża Leona Magnifica Humanitas. To jest naprawdę niezwykły tekst. Pamiętajcie, że to jest pierwszy prawdziwie samodzielny tekst papieża Leona, ponieważ wcześniejszy dokument napisał jeszcze razem z papieżem Franciszkiem, a to jest jego własny dokument, którym papież, tak myślę, odsłania wiele ze swojego serca, z tego, jak żyje sam wiarą. Bardzo Was namawiam. To jest piękna, piękna encyklika. Jak będziecie mieli odrobinę wolnego czasu, to najlepiej właśnie w górach, po dobrej wędrówce kilkugodzinnej, siąść, otworzyć tę encyklikę i ją przeczytać. Życzę Wam pięknych wakacji. Sobie też takich życzę. Mam nadzieję, że się jednak jakieś wydarzą. Wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: 19:30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Bez jawności. Lekarze przeciwni ustawie o jawnych zarobkach. Upalna dieta. Co trzeba jeść, by przetrwać falę gorąca. Jubileusz. 40 lat Teleekspresu. A w 19:30 gość specjalny.
2: 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
5: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare2B tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
2: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
3: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
2: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
4: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
5: Reklama. W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.
6: 20 minut po 16 w Radiu Plus. Rod Stewart.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: W Watykanie trwa dwudniowy nadzwyczajny konsystorz kardynałów z całego świata z udziałem papieża Leona XIV. Jest tam również metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś, który otworzył pierwszą sesję. Nawiązał do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, którego postawa jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata. Dziś duchowni rozmawiają m.in. o misji ewangelizacyjnej Kościoła oraz o budowaniu pokoju. Konsystorz odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
2: Ksiądz dr Ryszard Kilanowicz, duszpasterz w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Konsystorz jest zebraniem kardynałów na prośbę Ojca Świętego. Skoro mówimy, że nadzwyczajny, czyli nie taki zwyczajny, który według takiego, powiemy, planu jest zazwyczaj zwoływany, natomiast ten zwołał Ojciec Święty ze względu na konkretną potrzebę, którą on sam widzi.
3: O czym będą rozmawiać kardynałowie? Jak ważne to spotkanie?
2: Tematami tego nadzwyczajnego konsystorzu są sytuacja międzynarodowa, kwestia pokoju i przezwyciężania teorii wojny sprawiedliwej, encyklika Magnifica Humanitas oraz realizacja postanowień synodu. Ojciec Święty Leon XIV widzi tematy jako właściwe do przedyskutowania, ponieważ konsystorz jest spotkaniem kardynałów, całego kolegium kardynalskiego, kardynałów, którzy są elektorami, czyli mają prawo głosu i wyboru następcę świętego Piotra. Tam spotykają się również i księża kardynałowie, którzy już tego głosu nie mają ze względu na wiek. Jest i modlitwa indywidualna, i modlitwa wspólnotowa, i konferencje. Wszyscy księża kardynałowie są podzieleni na 20 grup. Im zostaną przydzielone odpowiednie tematy do dyskusji, do rozważania. Ojciec Święty w Bazylice świętego Piotra przewodniczył mszy świętej i wygłosił homilię, której dał trzy wskazania dla kardynałów. Pierwsze to wiara wyzwalająca od lęku, drugie pokój jako obowiązek całej rodziny ludzkiej oraz trzecie wskazanie posłuszeństwo rodzące jedność. Pierwsza sesja będzie koncentrować się wokół pytania, w jakim świecie jesteśmy dziś powołani do głoszenia Ewangelii, natomiast druga będzie nosiła tytuł Kultura siły, a cywilizacja miłości.
3: Jaka jest rola metropolity krakowskiego księdza kardynała Grzegorza Rysia?
2: Ksiądz kardynał został wybrany przez Ojca Świętego, aby wygłosił taką medytację biblijną do wszystkich zebranych kardynałów. Skupi się właśnie wokół tego pierwszego tematu, pierwszej sesji. W jakim świecie jesteśmy dziś powołani do głoszenia Ewangelii? Trzecia sesja będzie jutro. Tematem będzie budowanie dobra i to jest jako wyzwanie naszych czasów. I jutro też będzie czwarta sesja, która zatytułowana będzie Droga wdrażania synodu. I tam będzie nawiązanie do synodu, o synodalności, który ciągle trwa w Kościele.
3: Kardynał zostanie w Watykanie do poniedziałku, wtedy papież nałoży na niego paliusz. Co to jest?
2: Paliusz jest elementem stroju liturgicznego metropolity. To jest pasek wykonany z wełny, na nim znajduje się sześć czarnych krzyży i jeszcze ten paliusz może być dodatkowo zdobiony takimi trzema szpilkami. Te sześć krzyży i te szpilki symbolizują rany Pana Jezusa, natomiast sam paliusz już prawdopodobnie od VI wieku w Kościele pełnił tę samą rolę, co i dzisiaj. Ma nie tyle oznaczać władzę, ile służbę, pokazywać tą właśnie szczególną jedność metropolitów z Ojcem Świętym. Wełna, czyli kojarzona jest z barankiem. Arcybiskupi, metropolici niosą właśnie na ramionach paliusz. I to ma być taki szczególny znak, że Jezus, dobry pasterz, brał te owieczki na ramiona. To jest przecież wyobrażenie Jezusa Chrystusa jako dobrego pasterza, zawsze z owieczką na ramieniu. Stąd też jest to i znak, ale też i przypomnienie dla całego Kościoła, że no właśnie to ma być służba każdemu człowiekowi.
3: To już drugi taki moment w jego posłudze.
2: Kiedy arcybiskup Grzegorz Ryś objął archidiecezję łódzką, wtedy jak najbardziej przysługiwał mu paliusz, który dostał jako metropolita łódzki. Natomiast w momencie, kiedy decyzją Ojca Świętego został mianowany metropolitą krakowskim, tamten paliusz musiał zdjąć, aby teraz w poniedziałek odebrać paliusz, który mu będzie towarzyszył przez całą jego posługę w archidiecezji krakowskiej.
1: Przypomnę, paliusz to ten wyłniany biały pas zakładany na ornat, ozdobiony sześcioma krzyżami. W poniedziałek paliusze otrzymają także dwaj inni metropolici z Polski, kardynał Konrad Krajewski i arcybiskup Andrzej Przybylski. Uroczysta msza święta w poniedziałek rozpocznie się o 9.30. Informacje zebrała Karolina Suder.

16:36. 26 dzień czerwca. W 1961 roku, właśnie 26 czerwca, urodziła się Teri Nunn, była wokalistką grupy Berlin.

0: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Bez jawności. Lekarze przeciwni ustawie o jawnych zarobkach. Upalna dieta. Co trzeba jeść, by przetrwać falę gorąca. Jubileusz. 40 lat Teleekspresu, a w 19.30 gość specjalny.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP 1 i w TVP Info.
2: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Pierwsza łopata pod budowę metra w Krakowie może być wbita w ziemię za 20 lat. Tak mówi Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa. To 15 lat później niż zakładał gabinet odwołanego Aleksandra Miszalskiego. Stanisław Kracik, były wiceprezydent, tłumaczy, że wcześniejsza data wynikała z entuzjazmu i determinacji poprzednich władz. Zdaniem Kracika, ze względu na ogrom formalności, budowa metra może rozpocząć się najwcześniej między 2040 a 2045 rokiem.
2: Ja nie szacuję nic, tylko tak powiem, mówię o realiach. No. Odnoszę to naprawdę do realiów. Szósty rok mija, jak procedujemy decyzję środowiskową, a nie projekt na trasę Pychowisko-Zwierzyniecką. I jeszcze mamy pół roku w plecy, bo jeszcze Wody Polskie wymyśliły, że musimy jeszcze robić hydrogeologię. To jest pewnie jakieś pół roku. I to są dwa tunele o łącznej długości niecałych 6 kilometrów. No to przy metrze, który wiecie jak jest, to wszystkiego najlepszego, jeżeli można to zrobić krócej niż za 10 lat.
3: Jacek Mosakowski, Platforma Komunikacyjna Krakowa. No, wieści bardzo zasmucające. To przesunięcie skali czasowej w przypadku metra jest znaczne, bo to aż kilkanaście lat. No, niewątpliwie jest to zła wiadomość dla mieszkańców, no zwłaszcza tych rejonów, które przez to metro miały być obsłużone. Według nas oznacza to, że trzeba nastawić się na bardzo ciężkie czasy, bo już dziś sieć tramwajowa w centrum miasta jest na granicy wydalności. Są odcinki, gdzie po prostu więcej tramwajów już nie wejdzie, gdzie w godzinach szczytu potrafią się ustawić nawet kolejki tramwajów, choćby na ulicy Lubicz. I tutaj samo miasto zaznaczało, że no właśnie część odcinków w centrum już po prostu więcej kursów nie pomieści. To metro, czy ogólnie uruchomienie komunikacji podziemnej, miało odciążyć istniejące torowiska, zwiększyć potencjalną liczbę kursów komunikacji szynowej do centrum. Póki tego metra nie będzie, no całe pytanie pozostaje tutaj, co z rozwojem sieci tramwajowej, co z nowymi liniami, dodatkowymi kursami, trasami do nowych osiedli. Jak to miasto ma obsłużyć, skoro w centrum nie ma więcej miejsca?
2: Ja chciałbym, żebyście też zrozumieli trochę moją sytuację. Ja jestem człowiekiem czynu. Wszyscy wiecie dobrze, że miasto było przez prawie pół roku w takim przedreferendalnym stand-by. Były przedyskutowane decyzje, ale nie wszystkie były podejmowane. Po wyborach będzie tak samo, bo się ktokolwiek by nie przyszedł, będzie uczył miasta. I nie wiem, ile to potrwa, ale się tego miasta będzie uczył. Więc jeżeli mamy teraz taki czas, w którym chciałbym, żeby plan ogólny się pokazał i żeby mieszkańcy mogli go zobaczyć, żeby mogli zobaczyć strategię, która przecież nie ja zrobiłem, tylko tak powiem, chcę finiszować, bo tam jeszcze jest sporo takich detali do rozstrzygnięcia. Jeżeli mamy tego typu decyzje do podjęcia i rozstrzygamy różnego rodzaju w tej chwili przetargi, jak chociażby, nie wiem, kanał ulgi i tak dalej, to trzeba to robić, no bo szkoda Krakowa.
3: Szczególnie dotknięte tą decyzją będą Kliny. Kliny, które no, rozbudowują się w szalonym tempie, tam przybyło dużo bloków, a jeszcze kolejne powstają. Kliny już na wczoraj powinny mieć komunikację szynową, jednak jej nie mają. Pasażerowie tłoczą się w autobusach, które stoją w korkach, są poopóźniane, niewydolne. Kliny, mieszkańcy Klinów bardzo czekali na uruchomienie komunikacji szynowej. Przez kilka lat mówiło się o tramwaju. Pod koniec zeszłego roku miasto przyjęło narrację, że skoro będzie metro właśnie do Klin, no to rezygnuje się z tramwaju. I myśmy już wtedy pokazywali, że to jest zła decyzja, że tramwaj do Klin powinien powstać niezależnie od metra. Po pierwsze, ma szansę obsłużyć trochę inne potoki, po drugie, powstanie szybciej niż to metro. Mówiliśmy to jeszcze wtedy, kiedy nie były znane te nowe tej ramy czasowe. Natomiast teraz to zdanie tym bardziej podtrzymujemy. Kliny potrzebują komunikacji szynowej, potrzebują tego tramwaju na już.
2: Moje doświadczenie i praktyka wskazuje na to, że to jest pierwszy realny termin. Skąd się wziął tamten? Być może był powodowany na pewno jakimś entuzjazmem, determinacją, że to się da zrobić i tak dalej. I zakładam, że nie był ściemą, no ale niekoniecznie wynikał jakby ze znajomości twardych realiów, a te realia są takie, jak widzicie. No.
1: Poczekać trzeba, tanio nie będzie. Już teraz szacuje się koszt budowy metra na 13 miliardów złotych. Za te 15 lat, kto wie, ile to będzie. 4 minuty do 17:00, Mike and the Mechanics w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
7: Intruz ze stołecznego metra aresztowany na 3 miesiące. Autostradowa obwodnica Wrocławia zablokowana w stronę Warszawy po zderzeniu 5 samochodów osobowych. W Kampinoskim Parku Narodowym obowiązuje zakaz używania ognia. Jest 17. Marcin Bartnik. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który wtargnął do tunelu metra w Warszawie. To 22-letni obywatel Francji zatrzymany po środowym incydencie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie zarzuty usłyszał obcokrajowiec?
8: Prokuratura nie chce mówić o szczegółach. Usłyszałem tylko, że sprawa jest bardzo poważna. Mężczyzna podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania. Jak informuje policja, nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. 22-latek został namierzony między stacjami Ursynów a Służew. Sparaliżował ruch na kilka godzin. Po zatrzymaniu nie chciał współpracować z policją. Tylko na początku tłumaczył, że do Warszawy przyjechał na wakacje. Stacja Służew była dwukrotnie sprawdzana, między innymi pod kątem pirotechnicznym. W akcji wykorzystano psy tropiące.
7: O czym informował Michał Skolimowski. Teraz Wielkopolska, gdzie trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej Piła-Bydgoszcz. To po wczorajszym zderzeniu pociągu w miejscowości Białośliwie. W wyniku kolizji wykoleiły się 3 wagony pociągu PKP Intercity i człon składu Polregio. Trwa akcja stawiania pociągów na tory, mówi rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.
9: Służby techniczne polskich linii kolejowych własnymi siłami bez użycia tego najcięższego sprzętu koliły jeden z tych 3 wagonów PKP Intercity.
7: Na miejscu jest dźwig, który ma postawić na tory 2 kolejne wagony. Wykonano już prace naprawcze szyn. Szacuje się, że dziś uda się przywrócić ruch pociągów na jednym torze. W wyniku wczorajszego wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Autostradowa obwodnica Wrocławia zablokowana po zderzeniu 5 samochodów osobowych. Rannych zostało 5 osób. Służby drogowe zalecają kierowcom jadącym w stronę Warszawy objazd przez węzeł Wrocław Zachód. Utrudnienia związane z usuwaniem skutków wypadku mogą potrwać do godzin wieczornych. Teraz przenosimy się do Trójmiasta, bo Polacy ruszyli na wakacje na linii Paweł Lemke, który śledzi sytuację nad morzem.
10: Sytuacja na trójmiejskich drogach nie jest aż taka zła, jakby się mogło wydawać. Obwodnica Trójmiasta zwalnia w obu kierunkach jedynie na odcinku między Matarnią a Owczarnią. W samym Gdańsku standardowo popołudniowe korki w kierunku obwodnicy oraz na trasie WZ w kierunku centrum. W Gdyni mamy ścisk na estakadzie Kwiatkowskiego w kierunku portu, gdzie prawy pas blokują ciężarówki. Na duży korek natrafią kierowcy, którzy jadą krajową 20 w kierunku Kaszub. Postoicie tu od Glincza aż do Egiertowa. Kilka minut stracą także wczasowicze, którzy kierują się na Półwysep, bowiem korek mamy także do Ronda w Pucku.
7: Paweł Lemke, dziękujemy za relację. Są też dobre informacje. Dziś otwarto ostatni brakujący odcinek drogi S6 między Lęborkiem a Słupskiem, więc można już przejechać z Trójmiasta do Szczecina drogą ekspresową.
0: Wiadomości Radia Plus.
7: Zakaz używania ognia w Kampinoskim Parku Narodowym. Nie można rozpalać ognisk, grilla, kuchenek gazowych, pochodni, zapalniczek oraz wszystkich innych źródeł ognia mogących doprowadzić do pożaru. Decyzję podjęto w związku z 3. najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego oraz spadkiem wilgotności ściółki leśnej poniżej 10%.
11: My nie zamykamy lasów, w tym momencie nie zamykamy parków narodowych. One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
7: Apelował Mikołaj Dorożała, główny konserwator przyrody. Ograniczenia obowiązują do 1 lipca i mogą zostać przedłużone, jeśli nie poprawią się warunki pogodowe.

W tamtej godzinie Louis Armstrong, Wonderful World, w tej godzinie Black, Wonderful Life. 4 minuty po 17:00, Bogdan Ingers-Leben, kłaniam się Państwu.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: W Białym Dunajcu zadają sobie pytanie, czy rowy i zapory rumoszowe były odpowiednio utrzymane. Gmina mówi, że ma ograniczony dostęp do tych miejsc, bo prywatni właściciele się nie zgadzają, żeby tam wchodzić i na przykład oczyszczać. Zajrzymy do Białego Dunajca. To druga godzina magazynu reporterów. Przypomnę, że od poniedziałku do końca wakacji spotykać będziemy się dopiero o 17 i magazyn trwać będzie do 18. Stowarzyszenie Krakowska Koszykówka Młodzieżowa szuka chętnych na wakacyjny program dla dzieci z niepełnosprawnościami. Powiemy o tym programie. A w centrum Zakopanego inwestor prywatny buduje mały lunapark. Miasto z tym się nie zgadza. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami również uważa, że to zły pomysł, a w dodatku niezgodny z prawem. Spróbujemy tej sprawie również się przysłuchać. Taylor Dane w Radiu Plus. 9 minut po 17:00.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Okazuje się, że Biały Dunajec ma problem z tamami przeciwrumoszowymi. Okazuje się, że są one zatkane śmieciami, które wrzucili tam mieszkańcy. W efekcie, gdy w miniony poniedziałek przyszła nawałnica, woda błyskawicznie przelała się przez tamę i zalała miejscowość. Dodatkowo niedrożne są rowy, bo część mieszkańców nie zgadza się, by gmina je pogłębiała. Mówić będzie Marcin Gandera, wójt gminy Biały Dunajec.
2: Spiętrzenie się wody i takie punktowe oberwanie chmury, które miało miejsce przez naszą gminę, no niestety spowodowało, że te rowy i potoki nie wytrzymały. Mamy problem bardzo duży z tamami rumoszowymi, które zostały po prostu zatkane. No nie ukrywam, potężne śmieci tam były też wyrzucane, one zatkały po prostu te przepusty i spowodowało, że woda się po prostu zaczęła piętrzyć.
3: Tu jest taki problem też, że tutaj jest tama taka przeciwpowodziowa. Tu ona jest od skrzyżówki z 200 metrów jest tam, tak jak się do lasu jedzie. I ta tama nigdy nie była oczyszczona. I tam jest potężnie tego mułu wszystkiego, bo to jest przeciwpowodziowa, to było jeszcze zrobione, a pewnie ta tama 60 lat temu, albo więcej. I to działało, bo zawsze ten pierwszy taką nawałnicę powstrzymywał, nie? I tą tamę by trzeba tam po prostu, żeby to uruchomić, żeby to oczyścić tą ten, nie?
4: Nie jest po prostu czyszczone kanałki. Ten kanałek ma około 100 lat. Jak jakieś większe wody, to po prostu tutaj wszystko jest u nas, znajduje się. Wszystko. Od sąsiadki tutaj można zobaczyć, ta woda spływa do nas. A jak chcemy coś po prostu, żeby coś zrobili, to mówią, że nie mają pieniędzy.
2: No my jako Urząd Gminy staramy się na bieżąco, zgodnie ze wskazaniem mieszkańców, pobierać te rowy. Nie zawsze temat jest oczywisty, nie zawsze każdy się na to zgadza, ale no będziemy na pewno wyciągać wnioski, będziemy tutaj bezwzględni, żeby faktycznie w kolejnym przypadku zminimalizować ryzyko tych strat. No ale takie spiętrzenie wody i taka ilość wody w ciągu tak małego okresu spowodowała, że po prostu te wszystkie, ta cała woda z wierchów i potoków nie wytrzymała i przelała się przez tam.
3: Przelała się woda, nie zatrzymuje, nie działa to, nie? Bo tak to by przytrzymało. Ja nie wiem, czy tam niżej w Dunajcu też pewnie jest taka tama, podejrzewam. Także to jest bardzo ważne, nie? Żeby to było zrobione. No ale to nikt nie apelował o tego, nawet tam nikt z gminy tam nie chodził, nie? Także tam nawet śmieci tam też wysypywali, nie? To też by dobrze było, żeby ktoś tam sprawdził, to zobaczył, żeby coś tym zrobić.
2: Te tamy są na działkach prywatnych. No widzimy tutaj bezpośrednio skutki wyrzucania po prostu tam śmieci, potężne, wielkie, wielkogabarytowe śmieci, które również zatkały nam te przepusty i spowodowały wąskie gardło. I woda nie miała gdzie po prostu uciekać, przez co ona się spiętrzyła i wylała przez nasze potoki.
4: No ale co my mamy na to po prostu? Nie ma pieniędzy i cały czas tylko to słyszymy, jak ja to słyszałam od dziecka. Biały Dunajec, gmina nie ma pieniędzy. I zgłaszamy, bo jako kobiety po prostu byłyśmy same, to zgłaszałyśmy do gminy. To braliśmy później jakichś chłopaków, no to oni nam pomagali.
2: Zdarzają się takie sytuacje, gdzie nie każdy się zgadza na pogłębienie rowu, dlatego z tego miejsca bardzo serdecznie apeluję do mieszkańców, by współpracowali w tym temacie i by mieli świadomość, że odwodnienie jest bardzo istotne i nie zawsze jest w stanie zlikwidować wszystkie szkody, ale jest w stanie zminimalizować ryzyko powstania tych szkód.
1: Powódź błyskawiczna w Białym Dunajcu, która miała miejsce w miniony poniedziałek, spowodowała, że pod wodą znalazła się cała ulica Miłośników Podhala. Woda wdarła się także do prywatnych domów. Siedemnaście minut po 17:00 w Radiu Plus. Czerwone gitary.

0: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Bez jawności. Lekarze przeciwni ustawie o jawnych zarobkach. Upalna dieta. Co trzeba jeść, by przetrwać falę gorąca. Jubileusz. 40 lat Teleekspresu. A w 19.30 gość specjalny.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna złoty 99 za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
5: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
4: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
5: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać.

rzeką kłamstw. Znów będziemy razem, ty i ja. Znów będziemy razem, z tego się śmiać, z tego, że

0: Przypomnę, że to ostatni przedwakacyjny magazyn reporterów Radia Plus Kraków w rytmie wydarzeń. Od poniedziałku przez całe wakacje magazyn rozpoczynać będziemy dopiero o 17.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 27 minut po 17. Urszula w Radio Plus.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Koszykówka, basen i ćwiczenia poprawiające sprawność ruchową. To jest propozycja wakacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Dotyczy to dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 14 roku życia. Bezpłatne zajęcia organizuje Stowarzyszenie Krakowska Koszykówka Młodzieżowa. Trwa właśnie nabór uczestników.
2: Agnieszka Kękuś, wiceprezes Stowarzyszenia Krakowska Koszykówka Młodzieżowa w Krakowie. Jako stowarzyszenie widzimy ogromną potrzebę wspierania osób niepełnosprawnych, szczególnie w zakresie sportowym. Widzimy, jak jest ogromne zapotrzebowanie na zajęcia sportowe, na zajęcia integracyjne.
3: Do jakiej grupy jest skierowany ten projekt?
4: Mateusz Kękuś, trener w Stowarzyszeniu Krakowska Koszykówka Młodzieżowa. Akceptujemy dzieci z każdą niepełnosprawnością. Naszym celem jest pomóc tym dzieciom przełamywać bariery.
2: Celem tego projektu jest przede wszystkim zwiększenie dostępności sportu dla osób z niepełnosprawnościami. Możemy stworzyć takie fajne warunki do regularnej aktywności fizycznej dla dzieciaków, integracji oraz takiego rozwijania umiejętności w takim fajnym, bezpiecznym środowisku. Widzimy, jak ogromną rolę w życiu odgrywa sport, w życiu każdego człowieka i chcemy, żeby te dzieciaki z niepełnosprawnością miały takie same możliwości, jak mają dzieciaki pełnosprawne. Chcemy, żeby rozwijały swoje pasje, żeby budowały swoją pewność. Trzeba pamiętać, że sport to zdrowie, to jest raz. Dwa, jest to pewna forma też rehabilitacji dla dzieciaków. Trzeba też wspomnieć o tym, że jest to rozwijanie takich umiejętności społecznych. No i przede wszystkim taka samorealizacja też, bo być może taki uczestnik złapie bakcyla i będzie mógł się rozwijać.
3: Jakie będą zajęcia, co czeka dzieci i młodzież?
4: Na dzieciaki będzie czekała na pewno dobra zabawa z wykwalifikowaną kadrą trenerską. Trenerzy będą przeprowadzali z nimi zajęcia sportowe, typowo koszykarsko-motoryczne oraz ogólnorozwojowe. Udamy się z dzieciakami na basen, gdzie będą mogły pozjeżdżać na zjeżdżalniach, potaplać się w wodzie czy pobawić się razem.
2: Mamy zajęcia z socjoterapeutą, który będzie miał takie zajęcia z uczestnikami i te zajęcia też w jakiś sposób pomogą uczestnikom w tym właśnie, żeby przełamać barierę obawy, strachu. Chciałam podkreślić, że jeżeli dziecko nie będzie dobrze czuło się na zajęciach samo, to jest możliwe, żeby też uczestniczyło rodzeństwo, czy też rodzic, opiekun, bo ten projekt ma na celu też integrację rodzinną i takie wspólne spędzanie czasu.
3: Dzieci z niepełnosprawnościami mogą też się integrować, zawierać nowe znajomości, przyjaźnie.
2: To jest jeden z takich podstawowych elementów. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że dzieciaki mają różne dysfunkcje i my musimy się też na to przygotować, zarówno trenerzy, jak i koordynatorzy.
4: Bardzo ważne jest to, żeby rodzice w formularzu zgłoszeniowym przesłali wszystkie potrzebne informacje, abyśmy mogli poznać jak najbardziej dziecko już przed obozem.
3: Jakie korzyści płyną z tych zajęć dla dzieci?
4: Oderwanie dzieciaków od telefonów i internetu. Zajęcia w ramach projektu przynoszą dzieciom przede wszystkim poprawę ich sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej czy ogólnej kondycji. Regularna aktywność też wspiera również zdrowie psychiczne, obniża poziom stresu i wzmacnia ich poczucie własnej wartości.
2: Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w tym projekcie. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy polubią tą aktywność fizyczną, przekonają się, że sport może być bardzo fajną częścią ich życia.
1: Zapisy przyjmowane są jeszcze do wtorku. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia Krakowska Koszykówka Młodzieżowa. Zajęcia, tak jak było mówione, są bezpłatne, ponieważ finansowane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 24 minuty do 18:00. Fleetwood Mac, Radio Plus.

0: Reklama.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Bez jawności. Lekarze przeciwni ustawie o jawnych zarobkach. Upalna dieta. Co trzeba jeść, by przetrwać falę gorąca. Jubileusz. 40 lat Teleekspresu. A w 19.30 gość specjalny.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
5: A te najlepsze mają ich wiele.
4: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
5: To dobre strony Krakowa.
4: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
6: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
4: Osiedle Dobre Strony.pl.
7: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdu w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: W Zakopanem rozgorzała kłótnia o wioskę Smerchów. Prywatny inwestor zaczął budować atrakcję, która oburzyła sąsiadów i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Sprawą zainteresował się też Urząd Miasta. Sam inwestor nie chce się wypowiadać. Zaznacza jednak, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ale innego zdania jest Agata Nowakowska-Wolak z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
2: Cokolwiek by tam zaczął robić, najpierw powinien zgłosić to do konserwatora wojewódzkiego, delegatura w Nowym Targu, ponieważ obszar, na którym buduje, jest wpisany do rejestru zabytków. Takiego zgłoszenia też nie było. No i naruszył też prawo lokalne, ponieważ na tych działkach można albo wybudować dom, czego wiadomo nie zgłosił, ani nie ma pozwolenia na budowę, albo w części ta działka jest po prostu rekreacyjna, co nie znaczy, że może tam powstać park rozrywki.
3: Spotkaliśmy się z mieszkańcami ulicy Zamojskiego i z przedstawicielem TOMZ-u, bo mnie to też jest istotne. Byliśmy tam na tej działce, na razie takie to były oględziny nieoficjalne, ale żeby zobaczyć, co się dzieje, sprawdzić. I faktycznie tam mają miejsce roboty budowlane, dosyć poważne. Widać elementy, takie prefabrykowane elementy do wybudowania murów oporowych. Trwają prace ziemne.
2: Jesteśmy przeciwni powstawaniu takich parków. Nie róbmy z Zakopanego lunaparku, nie róbmy z Zakopanego wioski Smerfów. Po prostu ośmieszamy się wobec całej Polski. Zakopane z takim potencjałem, z taką historią, z takim krajobrazem, unikatowym zupełnie, schodzi do rangi jakiegoś wioski, która nie ma niczym się pochwalić, tylko musi robić tego typu rozrywki.
4: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Oczywiście my to przeanalizujemy, jeżeli mamy możliwości jakiejś interwencji, to będziemy interweniować. Natomiast tutaj też podejrzewam, że będzie interwencja trudna, bo miasto nie ma jakiejś, nie wiem, policji budowlanej czy tego typu organu, który mógłby zainterweniować tu i teraz. Oczywiście według procedury będziemy interweniować. Pewnie na miejscu uda się też Straż Miejska.
3: Na razie w telefonicznie pozyskaliśmy informacje ze Starostwa Powiatowego o tym, że żadne roboty tam nie były ani zgłaszane, ani nie było wydawane żadne pozwolenie na budowę na tej nieruchomości. No i w związku z tym przystąpiliśmy do działania takiego, że Biuro Konserwatora Miejskiego Zabytków przygotowuje odpowiednie zawiadomienia w związku z tym, że działka leży w obszarze wpisanym do rejestru zabytków i powinno być wydane pozwolenie konserwatorskie. To też jeszcze będziemy weryfikować.
4: Trzeba wiedzieć, że to jest poza kompetencjami Urzędu Miasta w większości. Ja nie mówię, że wszystko, bo są miejsca, w których faktycznie podjęliśmy interwencję. Mamy sprawy w sądach z tymi inwestorami, którzy postawili coś niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego i to się zdarza. Natomiast niestety większość z tych rzeczy jest w kompetencji nadzoru budowlanego, który prowadzi latami postępowania i wszyscy byśmy chcieli, żeby pewne rzeczy z miasta zniknęły, natomiast nie mamy, że tak powiem, realnie na to wpływu. Musimy czekać na to, co się wydarzy przed nadzorem budowlanym, czy to powiatowym, czy wojewódzkim.
2: Tutaj ludzie przyjeżdżają podziwiać Tatry, wyciszyć się, odpocząć, a nie wszędzie widzieć karuzele, koła młyńskie, które zresztą nie działają. Jak się okazuje, to znaczy są puste, więc nie ma takiego zapotrzebowania.
3: Konserwator zabytków miejskich będzie podejmował takie standardowe działania, czyli zgłoszenia do nadzoru budowlanego, prośbę o kontrolę do prokuratury w związku z zapisami ustawy o opiece nad zabytkami. Biuro Planowania Przestrzennego z kolei będzie wszczynać postępowanie z artykułu 35a ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, który ma na celu zweryfikowanie, czy to użytkowanie tego terenu, czy te działania są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jeśli nie są, będziemy wzywać właściciela bądź użytkownika wieczystego do zaprzestania tego użytkowania.
1: Inwestor w oświadczeniu wysłanym do mediów podkreśla, że do tej pory ani nadzór budowlany, ani żaden inny organ architektoniczno-budowlany nie stwierdził naruszeń związanych z jego inwestycją.

0: 4 minuty zostały nam do 18:00. O 18:00 w Radiu Plus wiadomości. Kończymy magazyn reporterów Radia Plus Kraków w rytmie wydarzeń. Kolejny w poniedziałek od godziny 17:00, bo to już wakacje. Ja nazywam się Bogdan Ingersleben. Dziękuję, że wysłuchali Państwo uważnie relacji naszych reporterów. Nie żegnam się z Państwem. Do 20:00 będę Państwu towarzyszył.
1: Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.

0: Ekstremalne upały docierają do Polski, są alerty najwyższego stopnia. Jest umowa na rozbudowę autostrady Warszawa-Łódź do trzech pasów. Rekonstrukcja bitwy pod Waterloo odwołana z powodu upałów. Jest 18, Marcin Bartnik. Żar z nieba, a na termometrach nawet blisko 40 stopni. Ekstremalne upały docierają do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego trzeciego stopnia od synoptyków. Na trudne warunki reagują też służby i lokalne władze. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: MSWiA po naradzie zapewnia, że służby są gotowe do działania i niesienia pomocy. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Z kolei minister energii Miłosz Motyka uspokaja. Mimo wysokich temperatur, krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu. W wielu miastach, m.in. w Warszawie i Krakowie, uruchomiono kurtyny wodne.
2: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
3: Przyjemnie, chłodniej od wody.
1: W stolicy na weekend zamknięto też oddziały Muzeum Narodowego.
0: O czym informował Michał Skolimowski. Jest zażalenie na decyzję lubelskiego sądu o tymczasowym areszcie dla Elnura A. Przypomnijmy, chodzi o 36-letniego obywatela Gruzji, który jest oskarżony o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
4: O 3-miesięcznym areszcie tymczasowym zadecydował Sąd Rejonowy Lublin Zachód, który uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej, nakazując odosobnienie ze względu na obawę matactwa oraz zagrożenie wysoką karą. Z postanowieniem nie zgadza się obrońca Elnura A.
5: Uzasadnienie jest kompatybilne z linią obrony klienta, który się nie przyznaje.
4: Mówi adwokat Mirosław Kuchnicki, obrońca 36-latka. Dokumenty trafiły teraz do Sądu Okręgowego, który ma 7 dni na wydanie swojej decyzji.
0: Decyzja ta będzie już ostateczna. Do trzech, a miejscami nawet do czterech pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dziś umowę z wykonawcą na przebudowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabiorą się za prace przygotowawcze i wyznaczenie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą wiązały się ograniczenia i zwężenia, ruszą jesienią.
6: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu, korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej, plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu, maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty, zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
7: Czyli wakacje możemy być spokojnie.
6: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym, oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
0: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem Marcin Amrus, dyrektor łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która odpowiada za te inwestycje.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Upały nie tylko w Polsce. Z powodu ekstremalnie wysokich temperatur odwołano rekonstrukcję bitwy pod Waterloo. Wydarzenie co roku przyciąga tysiące widzów pod Brukselę. Odtwarza bitwę z 18 czerwca 1815 roku, w której wojska Napoleona Bonapartego poniosły ostateczną klęskę w starciu z europejską koalicją dowodzoną przez Brytyjczyków. Porażka pod Waterloo zakończyła okres rządów Napoleona. Były cesarz Francuzów został zesłany na Wyspę Świętej Heleny, gdzie spędził ostatnie lata życia.
9: Cztery minuty po 18:00. Anna Jantar na początek.

0: sporo informacji o tym, jak spędzić najbliższe dni. Dzisiejszy wieczór, sobotę i niedzielę, będzie do godziny 20. Są też książki dla Państwa. Ja nazywam się Bogdan Ingers-Leben i bardzo podobny jest adres mailowy, którego Państwo dzisiaj będą używać. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Ale jeszcze nie teraz. Teraz propozycja właśnie na dziś, bo do najbliższego wtorku, do 30 czerwca, Kraków jest miejscem spotkań miłośników muzyki organowej z całego świata. Trwa 34. edycja Międzynarodowego Festiwalu Letnie Koncerty Organowe. Festiwal od ponad 3 dekad promuje muzykę organową wykonywaną na historycznych krakowskich instrumentach i jest ważnym elementem letniej oferty kulturalnej miasta. Dziś jeszcze mogą się Państwo wybrać na koncert do kościoła świętego Szczepana przy ulicy Sienkiewicza. O 19:00 przy organach zasiądą Hille Porosun i Tija Teno, oboje z Estonii. Godzina 19:00, kościół świętego Szczepana przy ulicy Sienkiewicza. Powiedziałem, że ten festiwal trwa do wtorku i ostatnim w ramach festiwalu koncert będzie właśnie we wtorek. Z tym, że we wtorek dopiero o 20:00 w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny u ojców karmelitów na piasku przy Karmelickiej. To będzie recital finałowy muzyki organowej hiszpańskiej w wykonaniu Pedro Alberto Sancheza, właśnie z Hiszpanii. Wstęp na te koncerty jest bezpłatny.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

trochę współczujemy Francuzom, że nie będzie rekonstrukcji bitwy pod Waterloo, ale ze względu na prognozowane u nas wysokie temperatury oraz ze względu na zalecenia Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie, parada historycznych tramwajów, która była planowana na najbliższą niedzielę, też została odwołana i została przeniesiona na wrzesień. Dokładnej daty jeszcze nie znamy, bliżej września prawdopodobnie będziemy wiedzieć. 12 minut po 18:00. Budka suflera.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Dolerua, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
5: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
4: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
6: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

Albano i Romina Power w Radiu Plus, 24 minuty po 18. Za chwilę Ulabienia Niesyczyńska pojawi się w studiu z wiadomościami lokalnymi, ale zanim pojawi się Ula, to ja mam dla Państwa propozycję. Czwarty tom sagi o Elizie Bielskiej, czwarty tom sagi Pani na Wrzosowisku. Walc pożegnalny, tak zatytułowana jest ta ostatnia część. Pod troskliwą opieką Elizy jej mąż powoli wraca do zdrowia, ale nie jest już tym samym człowiekiem co dawniej. Pod wpływem nałogu coraz bardziej oddala się od żony, do tego stopnia, że pewnego dnia składa jej zaskakującą, niemoralną propozycję. Eliza, urażona, ucieka do Londynu, gdzie postanawia założyć szkołę muzyczną dla utalentowanych, ubogich dziewcząt. Nie tylko gęsta atmosfera w Winter Abbey sprawia, że małżonka Richarda coraz mniej czasu spędza w Yorkshire. Także w miasteczku Blackwood dochodzi do niepokojących zdarzeń. Niektórzy mieszkańcy winią za to siły nieczyste, inni zaś obcych. Na drugim krańcu świata, zesłany w kajdanach na wyspę zwaną Ziemią Van Diemena, Stanisław musi wreszcie zapłacić za swoje błędy. Ale kiedy już wydaje się, że trafił do samego piekła, fortuna nieoczekiwanie zaczyna mu sprzyjać. W tym samym czasie w Londynie zdarza się coś, co sprawi, że Richardowi i Winterowi przyjdzie gorzko pożałować nieopatrznie rzuconej Elizie propozycji. Czy ich małżeństwo przetrwa kolejną burzę? Czwarty tom sagi, zatytułowany Walc pożegnalny, trafi do kogoś, kto jako pierwszy do mnie napisze. Na pierwszy mail, który wpadnie do skrzynki b.ingersleben@radio-plus.pl odpisze i będzie wiadomo, jak nagrodę odebrać. b.ingersleben@radio-plus.pl. Czekam na Państwa zgłoszenia. I razem czekamy na Ulabienie Niesyczyńską. W tym czasie Desiree Lee.

0: Dopiero za 20 lat ma zostać wbita pierwsza łopata pod budowę krakowskiego metra. Od tych informacji zaczniemy wieczorne wydanie Wiadomości Radia Plus. Przed nami upalny weekend w Tatrach, a do 27 lipca dostępne będą pakiety startowe w biegu Poland Business Run. Ula Bieniania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne.
1: To są Wiadomości Radia Plus.
0: Pierwsza łopata pod budowę metra dopiero za 20 lat, mówi Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa. To o 15 lat później, niż zakładał gabinet odwołanego Aleksandra Miszalskiego. Stanisław Kracik, były wiceprezydent, tłumaczy, że wcześniejsza data wynikała z entuzjazmu i determinacji poprzednich władz. Zdaniem włodarza, ze względu na ogrom formalności, budowa metra może rozpocząć się najwcześniej między 2040 a 2045 rokiem.
2: Ja nie szacuję nic, tylko tak powiem, mówię o realiach. No. Szósty rok mija, jak procedujemy decyzję środowiskową, a nie projekt, na trasę Pychowisko-Zwierzyniecką. I to są dwa tunele o łącznej długości niecałych 6 kilometrów. No to przy metrze, który wiecie jak jest, to wszystkiego najlepszego, jeżeli można to zrobić krócej niż za 10 lat.
0: Przesunięcie terminu budowy metra najbardziej uderza w leżące na południu miasta Kliny. Dynamicznie rozwijający się obszar miasta stracił szansę na budowę linii tramwajowej na rzecz planowanej tam stacji metra.
3: Miasto przyjęło narrację, że skoro będzie metro do Klin, no to rezygnuje się z tramwaju. I myśmy już wtedy pokazywali, że to jest zła decyzja, że tramwaj do Klin powinien powstać niezależnie od metra. Po pierwsze, ma szansę obsłużyć trochę inne potoki, po drugie, powstanie szybciej niż to metro. Mówiliśmy to jeszcze wtedy, kiedy nie były znane nowe tej ramy czasowe. Natomiast teraz to zdanie tym bardziej podtrzymujemy. Kliny potrzebują komunikacji szynowej, potrzebują tego tramwaju na już.
0: Mówi Jacek Mossakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Szacuje się, że koszt budowy metra w Krakowie może wynieść około 13 miliardów złotych. Uwaga na upały w Tatrach, ostrzega TOPR. Według prognoz w weekend w Zakopanem termometry pokażą około 30-31 stopni, wysoko w górach tylko około 20 stopni. Jednak przy pełnym słońcu, bez grama cienia, taka wyprawa może nieść ze sobą poważne zagrożenie, ostrzega Jakub Hornowski, ratownik TOPR.
4: Jest zagrożenie odwodnieniem organizmu, jeżeli o to nie zadbamy odpowiednio. Jeżeli będzie wiatr, to nie będziemy tego czuli, ale odwadniać będziemy się tak samo, nawet w naszych szerokościach geograficznych. Można się po prostu poparzyć od tego słońca.
5: Tomasz Zając, Zaczeński, Park Narodowy.
6: Jeżeli planujemy wycieczkę 10-12 godzin, no to sugerowałbym, żeby jednak zabrać tak 2-2,5 litra wody co najmniej na osobę oczywiście.
4: W Tatrach tych ludzi, a co za tym idzie odchodów, jest na tyle dużo, że uzupełnianie wody ze strumyka, a już nie daj Boże ze stawu, nie jest dobrym pomysłem.
0: Trzeba pamiętać także o nakryciu głowy, kremie do opalania, okularach przeciwsłonecznych, ale i o czymś cieplejszym i przeciwdeszczowym do ubrania, bo pogoda w górach może się szybko zmieniać.
1: To są Wiadomości Radia Plus.
0: Indywidualne podejście do pacjenta i zespół wykwalifikowanych specjalistów Centrum Znowu w Biegu Fundacji Poland Business Run to pierwsze takie miejsce w Polsce, gdzie osoby po amputacjach kończyn mogą otrzymać kompleksową pomoc w obrębie jednej placówki. Podczas turnusów rehabilitacyjnych krakowskie centrum pomogło już 1000 beneficjentów.
7: Cały ten proces rehabilitacji opiera się na tym modelu pracy: psycholog, fizjoterapeuta, specjalista do spraw nauki chodu, osoba, która opiekuje pacjenta na kozetce, wykonując terapię manualną, która opiekuje go na sali, wykonując treningi stabilizacyjne, rehabilitacyjne. Włączany jest również dietetyk.
0: Mówi Anna Orzechowska, prezes Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu w Krakowie. Do 27 lipca dostępne będą pakiety startowe na wydarzenia w ramach tegorocznej edycji biegu Poland Business Run. Ten w Krakowie odbędzie się 5 i 6 września.
7: Na pewno w Ambłoku, czyli w marszu, pozostały wolne miejsca, więc można spróbować swoich sił. Można zapisać się, wchodząc na stronę internetową www.pbr.pl, czyli Poland Business Run, skrót, lub znowu w biegu.pl.
0: Dodaje Orzechowska. Wcześniej, bo 30 sierpnia, bieg odbędzie się w Warszawie, a pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc osobom po amputacji kończyn i po mastektomii.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Mimo że mamy wieczór, to nadal jest gorąco, do 30 stopni w regionie. Pijcie dużo wody i uważajcie na siebie. Biomet jest niekorzystny.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
9: Kolejne wiadomości o 19:00. Ale teraz już powiem, że książka powędruje do pani Sylwii.

0: Jutro i w niedzielę na Siwej Polanie odbędą się drugie dni gminy Kościelisko. To będzie zabawa i dla mieszkańców, i dla turystów, dla wszystkich, którzy kochają uśmiech, dobrą muzykę i góry. W zeszłym roku dni Kościeliska nastawione były na tradycyjne góralskie nuty. W tym roku będzie bardziej nowocześnie. O tym opowie Małgorzata Karpiel-Bzdyk z Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku.
1: Już po raz drugi, bo rozpoczęliśmy takie otwarcie wakacji w zeszłym roku, pierwszymi dniami Kościelisko, więc w tym roku po raz drugi na Siwej Polanie. I to dość z mocnym przytupem, bo nie zabraknie artystów, którzy są artystami znanymi, ale też bardzo charakterystycznymi. I ten przytup jest również dla nich charakterystyczny.
2: Troszkę odmiany po zeszłorocznych, które były bardzo nastawione na lokalne zespoły. Teraz trochę inny repertuar.
1: Tak, zeszły rok to było 30-lecie gminy Kościelisko. Wtedy było mnóstwo naszych zespołów, ponieważ chcieliśmy pochwalić się tym bogactwem, które u nas jest. To były również osoby z terenu Podhala, które prezentują muzykę folkową. No i nie mogło zabraknąć Zakopowera, czyli Sebastiana Karpiela-Bułecki, który jest przecież rodem z Kościeliska. W tym roku, ponieważ dni gminy Kościelisko mienią się pełnią barw i podejrzewam, że co roku mienić się będą inną paletą barw, w tym roku stawiamy na odważne brzmienia rockowe, popowe.
2: No właśnie, widzę, ten program jest taką mieszanką. Chcecie pokazać to, co u was najlepsze, ale też ściągnąć te wielkie nazwiska.
1: Wydawałoby się, że dla nas najważniejsza jest promocja ludowizny i to jest oczywiście dla nas najważniejszym zadaniem. Natomiast tutaj tak troszeczkę przekornie. Dni gminy Kościelisko, owszem, są dla turystów, ale są również dla naszych ludzi. To jest ten czas, kiedy nasi ludzie mogą jeszcze chwileczkę przed tym intensywnym czasem przyjść na Siwą Polanę, odpocząć i zobaczyć i wysłuchać to, czego na co dzień nie mają. Dlatego ten repertuar jest bardzo zróżnicowany, od hip-hopu po muzykę pop i ostry rock. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ale nie zabraknie również elementów folku. Nie folkloru, ale folku.
2: No jest gwiazda, duża gwiazda, duże nazwisko, która wystąpi właśnie w ramach tegorocznych dni gminy Kościelisko.
1: Tą gwiazdą jest Agnieszka Chylińska. Bardzo się cieszymy. Koncert pani Agnieszki na zakończenie dni gminy Kościelisko, czyli będzie to ostatni koncert w niedzielę. A tym bardziej jest nam miło, ponieważ pani Agnieszka niedawno obchodziła 50. urodziny. Był piękny koncert w Łodzi. A teraz spotkamy się w Kościelisku.
2: Oprócz Agnieszki Chylińskiej pojawią się też inne wschodzące, niektóre już znane.
1: Sobota to dzień taki bardziej męski, niedziela to dzień damski, a to za sprawą artystów, ponieważ w sobotę usłyszymy Jana Marczewskiego, Kacpra HTA i Wiktora Waligurę. Natomiast w niedzielę tutaj dominują panie, chociaż panów też nie zabraknie, ponieważ zaczynamy od popisu Rocks Dance Studio z Adamem Soroczyńskim, który następnie będzie występował razem z Basią Giewont. Potem koncerty Rosali i oczywiście wspomnianej już Agnieszki Chylińskiej.
2: Dni Kościeliska to nie tylko koncerty, to nie tylko występy na scenie, ale zapewnicie wiele różnych innych atrakcji.
1: Będzie strefa dla dzieci, strefa animacji. W niedzielę głównie, ponieważ ten niedzielny dzień trwa troszeczkę dłużej, więc tam będzie się więcej działo, ale będą również wycieczki w góry w sobotę, również na różnego rodzaju szlaki o różnym stopniu utrudnienia i trudności. Także będzie się działo bardzo dużo, ale cały czas przede wszystkim będzie coś dobrego dla brzuszka, ponieważ będzie strefa food truck, w której będziemy mogli skosztować smakołyków z różnych części świata. Jednak nie zabraknie również smakołyków od nas. Będą tradycyjne oscypki, będzie kiełbasa z grilla. Myślę, że Państwo sami musicie zobaczyć, co tak naprawdę dobrego dla Was przygotowaliśmy, a najlepiej być z nami 27 i 28 czerwca na Siwej Polanie.
0: Pierwsze koncerty u wylotu Doliny Chochołowskiej rozpoczną się jutro o 17:00. W niedzielę trochę wcześniej, o 16:30. Strefa food trucków i zabaw dla dzieci, o których była mowa, będą dostępne już od godzin przedpołudniowych. Szczegółowy plan znajdą Państwo na stronie gminakościelisko.pl.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
5: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
4: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
5: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
6: Oszczędni tankują taniej.
7: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: a ja RL Skóra. 8 minut do 19. Czy Państwo pamiętają, że w niedzielę w parafii świętego Piotra Apostoła w Wadowicach odbędzie się parafialny piknik rodzinny? O 13 odprawiona będzie msza święta, a od 14 do 18 w ogrodach przy świątyni piknik. Szczegółowy plan znajdą Państwo na plakatach. Ja powiem tylko, że na pewno będą występy artystyczne. Ma być grupa Beskidzkie Zbóje i Daniel Najbur. Zaś o 19 koncert organowy. Przygotowanych jest sporo atrakcji dla rodzin z dziećmi. Między innymi dmuchawce, zaplatanie kolorowych warkoczyków. Będzie też podobno kącik sportowy i okazja do przejechania się samochodem sportowym. Oczywiście można będzie też kupować domowe ciasta po każdej mszy świętej.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 26 czerwca. Był rok 1963. W pokoju hotelowym w Newcastle John Lennon i Paul McCartney skomponowali piosenkę She Loves You. Wielki przebój. Singiel z tą piosenką ustanowił wiele rekordów na listach przebojów. Został również najlepiej sprzedającym się singlem całej dekady na Wyspach Brytyjskich. W Radio Plus Beatlesi.

0: Reklama.
1: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.

0: W Gdańsku zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Na początek pierwsze podsumowania. W Watykanie trwa dwudniowy nadzwyczajny konsystorz kardynałów. W kolejnych miastach przybywa kurtyn wodnych. Jest 19. Marcin Bartnik. Ponad 160 międzynarodowych umów o łącznej wartości przekraczającej 10 miliardów euro. To najważniejszy efekt zakończonej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Przez dwa dni przedstawiciele kilkudziesięciu państw, organizacji międzynarodowych i biznesu rozmawiali o finansowaniu odbudowy kraju oraz dalszym wsparciu dla Kijowa. Unia Europejska uruchomiła pierwszą transzę nowego programu pomocowego w wysokości ponad 3 miliardów euro, a uczestnicy podpisali porozumienia dotyczące m.in. infrastruktury, energetyki, inwestycji i rozwoju gospodarczego Ukrainy.
1: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, premierów, prezydentów, przedstawicieli biznesu, blisko 5 tysięcy uczestników, bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy, rozmowy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość.
0: Podsumowała Aliza Zeidler, wiceminister aktywów państwowych. Ukraińskiej delegacji przewodniczyła premier Julia Sfirydenko, która podkreśliła, że odbudowa kraju trwa mimo toczącej się wojny. Kolejne dwa szpitale na Podkarpaciu mogą zostać połączone. Tym razem chodzi o Brzozów i Krosno. Powodem jest trudna sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie. Placówka zamknęła ubiegły rok stratą w wysokości ponad 32 milionów złotych. Na ten moment odbyła się jedynie wstępna rozmowa marszałka województwa i starosty brzozowskiego.
2: Samorząd województwa pokrył już część straty za 2025 rok z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec pracowników, które wynikają z wyroków sądowych. Samorząd udziela też dotacji na inwestycje i remonty. W planie na ten rok dla krośnieńskiej lecznicy zabezpieczono na ten cel około 24 miliony złotych.
0: Mówił Adrian Biernacki, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. Przeciwny konsolidacji jest jednak starosta brzozowski.
3: Uważam, że byłoby na minus. Szpital brzozowski mocno się rozwija w kierunku onkologii. No i my się w tym specjalizujemy i mamy też wizję rozbudowy szpitala.
0: Mówił sam Jacek Adamski. Na ten moment zarząd województwa czeka jednak na mapę świadczeń, którą przygotowuje Ministerstwo Zdrowia. W Watykanie trwa dwudniowy nadzwyczajny konsystorz kardynałów z całego świata z udziałem papieża Leona XIV. Odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Pierwszą sesję otworzył metropolita krakowski. W poniedziałek kardynał Grzegorz Ryś otrzyma paliusz, czyli wełniany pas zakładany na ornat ozdobiony 6 krzyżami.
4: Te 6 krzyży symbolizuje rany Pana Jezusa, a nie tyle oznaczać władzę, ile służbę i pokazywać tą właśnie szczególną jedność metropolitów z Ojcem Świętym. Sam obrzęd nałożenia paliuszy jest podczas mszy świętej, której przewodniczy Ojciec Święty, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
0: Tłumaczył ksiądz Ryszard Kilanowicz, członek archidiecezjalnej komisji do spraw liturgii. Paliusze otrzymają także dwaj inni metropolici z Polski, kardynał Konrad Krajewski z Łodzi oraz arcybiskup Andrzej Przybylski z Katowic.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Gdy żar leje się z nieba, w miastach leje się woda. Kurtyny wodne pojawiły się na ulicach. Można się przy nich ochłodzić, odetchnąć, a nawet zrelaksować, mówią mieszkańcy Olsztyna.
6: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak jest gorąco, w słońcu to już kompletnie, a tak to się da schłodzić jakoś, przynajmniej lekko.
7: Tak, przyjemnie, chłodniej od wody.
8: Ludzie się trochę tak ochłodzą tym powietrzem, nawet nie muszą się tam zmoczyć, tylko przyjemnie jest bardzo.
9: Żeby się delikatnie schłodzić, to myślę, że jak najbardziej.
10: Najlepsze, bo jest 35 stopni.
7: Brawo mnie!
0: Fala upałów ma się utrzymać co najmniej do końca weekendu.
11: Cztery minuty po 19:00. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu. Do 20:00 będziemy razem. Jermaine Jackson i Pia Zadora w Radiu Plus.

0: b.ingersleben@radio-plus.pl, adres mailowy, który dziś będzie potrzebny, w przyszłym tygodniu prawdopodobnie, nie w przyszłym tygodniu, w następnych dniach tego tygodnia również będzie potrzebny. Zawsze, kiedy są książki i zaproszenia do teatru, a i też gadżety Radia Plus, to prosimy Państwa o pisanie do nas maili. W tym tygodniu b.ingersleben@radio-plus.pl.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Chris Isaak urodził się 26 czerwca. Było to w roku 1956. Piosenkarz i aktor. Wicked Game z 1990 roku dotarła do pierwszej dziesiątki hitów po obu stronach oceanu. Instrumentalna wersja tej piosenki została użyta w filmie Dzikość serca Davida Lyncha. Chris Isaak pojawiał się też w filmach jako drugoplanowy aktor, m.in. w filmie Mały Budda, to też film produkcji Davida Lyncha, Twin Peaks, Ogniu, krocz ze mną, w filmach Poślubiona mafii, Milczenie owiec, Szaleństwa młodości.

Wielu gitarzystów sądziło, że główną gitarą elektryczną Isaaca jest Gretsch 6120 albo biały Falcon. Ale on sam w 2002 roku powiedział, że jest to właściwie prototyp gitary marki Gibson. Ta gitara nigdy nie weszła do masowej produkcji.

to się pan zakręcił. Jakież to pozostałe dni tego tygodnia? Piątek mamy. Faktycznie, czyli dobrze powiedziałem. Adres mailowy będzie potrzebny i w tym tygodniu, i w przyszłym tygodniu również. Pani Paulino, dziękuję za zwrócenie uwagi. Kwadrans po 19:00. Zdzisława Sośnicka.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
7: A te najlepsze mają ich wiele.
6: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
7: To dobre strony Krakowa.
6: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
8: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
6: Osiedle Dobre Strony.pl.
9: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna złoty 99 zł za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.

Muzykanci. Nieopowiedziana historia grupy Wagnera to kolejna książka, którą przyniosłem dzisiaj ze sobą do studia. Muzykanci, których zna cały świat, tak oni sami mówią o sobie. Najemnicy w służbie Kremla, którzy przez ponad dekadę pilnowali rosyjskich interesów tam, gdzie trzeba było działać w cieniu. Najsłynniejsza, jednocześnie najbardziej tajemnicza prywatna armia świata. Jej szlak bojowy rozpoczął się w Donbasie. Walczyli przeciw państwu islamskiemu w Syrii, służyli amerykańskim dyktatorom, brali udział w najkrwawszej bitwie XXI wieku, w końcu rzucili wyzwanie Putinowi. To historia grupy Wagnera opowiedziana jak nigdy dotąd. Autor odsłania kulisy jej powstania, rozwoju, finansowania. Od pierwszych prób stworzenia rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej po współczesność. Odtwarza z porywającą szczegółowością przebieg najważniejszych kampanii i bitew, w których uczestniczyli Wagnerowcy, a sięgając po nieznane wcześniej źródła, próbuje zrozumieć etos tej organizacji, jej wewnętrzne mity, motywacje ludzi, dla których wojna stała się rzemiosłem i sposobem na życie. Jeżeli Państwo chcą zagłębić się w tę historię, to proszę pisać b.ingersleben@radio-plus.pl. Odpowiem na pierwszy mail, który wpadnie do mojej skrzynki. Już teraz uprzedzam, po książki trzeba fatygować się do radia, bo pocztą nie wysyłamy. O, widzę, że już ktoś bardzo szybko napisał. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, za chwilę w skrzynce mailowej będzie zwrotnie informacja, jak książkę odebrać. No to czekamy na ulubienie niesteczyńską i na wiadomości.

0: Nie będzie tramwaju między Cichym Kącikiem a Azorami. Od tych informacji zaczniemy wieczorne wydanie Wiadomości Radia Plus. Najlepsze życzenia na wakacje naszym słuchaczom składa kardynał Grzegorz Ryś. A na koniec sprawdzimy, jakie plany na to lato mają krakowianie. Ula Bienia-Niesyczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne.
1: To są Wiadomości Radia Plus.
0: To już pewne. Nie będzie połączenia tramwajowego między Cichym Kącikiem a Azorami w Krakowie. Warianty poprowadzenia torowiska przez ulicę Piastowską i Głowackiego lub wykorzystanie rejonu Alei Kijowskiej zostały odrzucone.
2: Mamy u wylotu podchorążych po lewej i po prawej stronie dwa obiekty wpisane do rejestru zabytków, czyli stadion i przedszkole. Nie ma też możliwości lewo i prawo skrętu, bo to oznaczałoby wyburzenie części stadionu i całego budynku przedszkola. Alternatywna trasa przez Kijowską pokazuje, że to musimy wejść pod linią kolejową.
0: Mówi Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa. To bardzo niepokojąca informacja, przyznaje Jacek Mossakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa.
3: Po otwarciu inwestycji z Krowodrzy Górki do Azorów, spora część północy Krakowa w kwestii tramwajowej będzie wisieć na jednym odcinku przez Prądnicką i Dworzec Towarów. Już obecnie jest tak, że wszystkie tramwaje z Krowodrzy Górki i z Górki Narodowej, jadąc do centrum, muszą jechać właśnie przez ulicę Prądnicką i przez Dworzec Towarowy.
0: Powstanie jednak krótszy odcinek tej trasy od pętli przy Alei 3 Maja do ulicy Podchorążych. Uspokajamy, nie chodzi o połączenie Krowodrza Górka-Azory. Tu, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, krakowianie pojadą tramwajem za 3 lata. Kardynał Grzegorz Ryś zachęca do wakacyjnego odpoczynku i pielgrzymowania. Życząc diecezjanom udanych wakacji, metropolita krakowski zwraca uwagę, że urlop to czas, który warto wykorzystać nie tylko na regenerację sił, ale także na zachwyt nad pięknem stworzonego świata.
4: Namawiam Was bardzo na piękny czas wakacyjny, na to, żeby jednak trochę odpocząć, zatrzymać się we wszystkich swoich codziennych obowiązkach, dać sobie minutę na najważniejsze pytania życiowe, no ale właśnie też przede wszystkim trochę zaczerpnąć oddechu, ucieszyć się pięknem. Piękno jest jedną z najważniejszych dróg zbawienia.
0: Metropolita krakowski wskazuje także na pielgrzymowanie jako jedną z wartościowych form przeżywania wakacji. Przypomina, że z terenu archidiecezji krakowskiej każdego roku wyrusza wiele pielgrzymek, w tym piesza pielgrzymka krakowska na Jasną Górę.
1: To są Wiadomości Radia Plus.
0: Morze, góry czy aktywny wypoczynek? Dziś początek wakacji, a temperatury w najbliższy weekend będą wręcz tropikalne. Nawet 33 stopnie jutro, a w niedzielę jeszcze cieplej, bo do 36. Zapytaliśmy krakowian, jak spędzą ten letni czas.
5: My standardowo polskie, bardzo ciepłe i wspaniałe morze.
6: Lubię pływać w morzu.
7: Jedziemy sobie na tydzień nad morze i na 3 tygodnie w góry.
8: Do Muszyny. Tam jest dużo do zwiedzania, do spacerów, do odpoczynku.
9: Mogę bawić się w piasku. No i plażować.
10: Będziemy spędzać wakacje na placach zabaw.
0: Od jutra ratownicy czuwać będą nad bezpieczeństwem na krakowskich kąpieliskach, jednak na pomosty na Zakrzówku w jednym czasie wejdzie maksymalnie 300 osób. Kąpać możecie się też na Bagrach i przy Lasku Rusieckim, tam już bez ograniczeń, byle bezpiecznie.
11: Zawsze starajmy się wybierać kąpieliska strzeżone, na pewno nie wchodzić do wody po alkoholu.
0: Mówi Kacper Powroźnik z krakowskiego WOPR-u. Z kolei małopolska policja apeluje o ostrożność na drogach, nie prowadźcie pojazdu po spożyciu alkoholu, stosujcie się do ograniczeń prędkości, a w przypadku jazdy na rowerze lub hulajnodze miejcie na głowie kask.

0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
1: Po upalnym i słonecznym weekendzie temperatura zacznie spadać, pojawi się deszcz, a nawet burze. Życzymy Wam udanych wakacji. Uważajcie na siebie.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Czy Państwo wiedzą, że za tydzień, w niedzielę 5 lipca, będą Państwo mogli wziąć udział w wydarzeniu Lato w Twierdzy Kraków? To będzie terenowa gra drużynowa łącząca aktywny wypoczynek z odkrywaniem historii krakowskich fortów. Organizatorzy przeszykowali trasę pełną zadań, atrakcji rodzinnych i niespodzianek, dzięki którym będzie można spędzić letni dzień na świeżym powietrzu, poznając południowy pierścień Twierdzy Kraków i biorąc udział w zdrowej rywalizacji. Gra rozpocznie się rano o 9:00, obejmie teren fortów południowego pierścienia Twierdzy Kraków, czyli forty Winnica, Skotniki, Siedzina, Borek, Jugowice, Sfoszowice, Rajsko, Kosocice, Barycz. Każdy z tych fortów będzie przystankiem na trasie pełnej zadań, niespodzianek i różnorodnych aktywności. Uczestnicy będą musieli się wcześniej zapisać. Już na etapie zapisów trzeba wybrać fort, w którym odbierać będzie się swój pakiet startowy i rozpoczynać grę. Rejestracja do tej gry, która będzie dopiero 5 lipca, została uruchomiona właśnie dzisiaj. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, szukajcie szczegółów na stronie Twierdzy Kraków.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Oj, namieszał Pan, Panie Bogdanie, czytam w kolejnym mailu. Najpierw Pan mówi, że jeszcze tylko w tym tygodniu, potem, że jeszcze w drugim tygodniu. Tak łatwo się Pan nie wiwinie, coś się należy. No tak, coś się należy. Do książek, które dzisiaj Państwo wygrali, dodajemy Smycz Radia Plus, a ekstra można wygrać minutnik b.ingersleben@radio-plus.pl. Pod ten adres proszę pisać. Pierwsza osoba, która do mnie napisze, otrzyma minutnik. W kuchni podobno się to bardzo przydaje. b.ingersleben@radio-plus.pl.

0: Reklama.
1: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
2: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 5 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Są miejsca, które po prostu mają dobre strony.
2: A te najlepsze mają ich wiele.
1: Jak Ruczaj, nieopodal Lasu Borkowskiego.
2: To dobre strony Krakowa.
1: Dobre strony. Ruczaj, ulica Obozowa. Osiedle, w którym wszystko układa się naturalnie.
3: Nowość. Osiedle Dobre Strony. Premiera sprzedaży. Pełen wybór mieszkań, także dużych i dwupoziomowych. I wyjątkowe rabaty na start. Sprawia. Kraków. Biuro sprzedaży, ulica Miłkowskiego 21, lokal 6.
1: Osiedle Dobre Strony.pl.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Coca-Cola i Coca-Cola Zero w cenie 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,99. Arbus cena detaliczna złoty 99 za kilogram. Oferta ważna tylko 29 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: Trzynaście minut do 20:00. Czesław Niemen. Wspomnienie.

0: Mieszkańcy dzielnicy Bieżanów-Prokocin spotkają się w niedzielę w czasie dorocznego święta dzielnicy. A, zapomniałem powiedzieć, że minutnik wędruje do pani Moniki. A więc w niedzielę bawimy się w Bieżanowie-Prokocimiu na terenie zielonym przy ulicy Teligi 23. Tak to jest, jak w gorący dzień siedzi się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Czasami brakuje głosu. To teren przy Teligi 23 i przy szkole podstawowej numer 41. Tam koncerty, rodzinne atrakcje, warsztaty, strefa gastronomiczna i widowiskowy pokaz laserowy. Wszystkie atrakcje są bezpłatne. Na scenie wiemy na pewno, że wystąpi orkiestra reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej, a także zespoły związane z dzielnicą. Będzie można również posłuchać koncertu Fabiana Besty i zespołu Wesoła Fala Band. Poza sceną Wesołe Miasteczko, animacje dla dzieci, ścianka wspinaczkowa, kreatywne warsztaty rodzinne, strefa gastronomiczna. To wszystko bezpłatnie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: A jutro, jeśli szukają Państwo pomysłu na jutro, to nad Bagrami odbędzie się Dziki Fest. Wydarzenie inaugurujące letnią kampanię Po Dzikiej Stronie. Organizatorzy świętują 13 lat działalności na rzecz dzikich zwierząt i edukacji przyrodniczej, zapraszając mieszkańców na piknik. Będą też spacery przyrodnicze, warsztaty rodzinne i wiele innych atrakcji. Od 11 do 17 jutro piknik z udziałem organizacji przyrodniczych z konkursami, ciekawostkami, pokazami przyrodniczymi i atrakcjami dla najmłodszych. Program obejmuje też warsztaty o jeżach, zajęcia ceramiczne i rodzinne warsztaty poświęcone gołębiom. Będą też dwa spacery przyrodnicze prowadzone przez ekspertów. Ten Dziki Fest to będzie też okazja do wsparcia działań organizacji, która zajmuje się ratowaniem, leczeniem i rehabilitacją dzikich zwierząt.

0: Jeśli jutro woleliby Państwo spędzić czas gdzieś w jakimś miejscu, na przykład już po południu, by troszeczkę, no może się słodzić, a przynajmniej unikać słońca, jest okazja, można się wybrać do ośrodka kultury Ruczaj. W ośrodku Ruczaj wystąpi Cezary Pazura, a od 18 ze swoim autorskim stand-upem. Ma talent braci Marx, mimikę Jima Carreya, rozum Charlie'ego Chaplina. Tak Maciej Ślesicki kiedyś mówił o Cezarym Pazurze. W wasz ulubiony wujek Czarek z przymrużeniem oka opowie o stosunkach damsko-męskich, poruszy tematy związane z uprawianiem różnych zawodów, a także przybliży różnice dwóch światów. Świata wirtualnego i rzeczywistego. Ośrodek Kultury Ruczaj, jutro godzina 18.
1: Reklama.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.
0: Usłyszymy się w poniedziałek po 17, bo tak jak uprzedzałem słuchaczy magazynu Reporterów, myślę, że część z Państwa do tej pory wytrzymała i też Państwo słuchają. Tak jak uprzedzałem, we wakacje magazyn skróciliśmy, będziemy rozpoczynać ciut później o 17. Ale będziemy na Państwa od 17 czekać i na Państwa uwagę. Dziś to wszystko. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu. Życzę udanego weekendu. Uważajcie Państwo na te prognozy pogody, może nie, ale na to, co faktycznie w pogodzie będzie się działo. Do usłyszenia.

0: Prokuratura wyjaśnia okoliczności utonięcia 8-latka w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. W Gruzji rozbito międzynarodową siatkę hakerów, którzy atakowali m.in. w Polsce. Padł rekord temperatury w Niemczech. Jest 20. Marcin Bartnik. Zabezpieczają dowody i przesłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec.
1: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
0: Powiedziała nam Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu. Dramat rozegrał się wczoraj wieczorem. Funkcjonariusze najpierw otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Po 40 minutach poszukiwań wyłowiono go z wody. Mimo długotrwałej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Międzynarodowa siatka hakerów rozbita. W Gruzji zatrzymano obywateli Ukrainy i Rosji poszukiwanych przez prokuraturę regionalną w Łodzi. Śledczy zarzucają im pranie pieniędzy pochodzących z włamań na konta kryptowalutowe i ataków hakerskich. Chodzi m.in. o prawie 2,5 miliona złotych w kryptowalutach oraz 900 tysięcy dolarów okupu po cyberataku na polską firmę.
2: Rola podejrzanych polegała na podejmowaniu za odpowiednią prowizją działań, które miały na celu ukrycie pochodzących z przestępstw środków finansowych.
0: Wyjaśniał prokurator Krzysztof Kopania. Śledczy szacują, że grupa przetransferowała około 350 milionów dolarów z ataków hakerskich i okupów. Początek wakacji to wzmożony ruch na drogach. Od dziś obowiązują weekendowe ograniczenia dla samochodów ciężarowych.
3: Piątek od godziny 18 do 22, w sobotę od 8 do 20 i w niedzielę od 8 do 22. Apelujemy do kierowców, by do tych zakazów się stosować, nie utrudniać tego ruchu.
0: Mówił Paweł Brysie z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Sezonowe ograniczenia w ruchu dotyczą samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Dobre wieści dla Gdańska. PKP PLK podpisały umowę na budowę czwartego toru między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim za 392 miliony złotych netto. Inwestycja ma zwiększyć przepustowość trasy do gdańskiego portu, odseparuje ruch towarowy od pasażerskiego i pozwoli pociągom przyspieszyć do 200 km na godzinę. Prace budowlane mają ruszyć w latach 2028-30.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Rekordowe upały nie tylko w Polsce. W Sarze, kraju związkowym położonym na zachodzie Niemiec, o godzinie 17 odnotowano najwyższą temperaturę w historii Niemiec – 41,3 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord odnotowano w Nadrenii Północnej Westfalii, gdzie w 2019 roku temperatura sięgnęła 41,2 stopnia. Tygodnik Der Spiegel informował wcześniej, że z powodu dzisiejszych upałów część szkół w Berlinie skróciła lub odwołała zajęcia, a poziom wody w Jeziorze Bodeńskim jest najniższy w historii pomiarów dla czerwca. Fala ekstremalnych temperatur ma się utrzymać w Niemczech do początku przyszłego tygodnia.
4: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
5: Witam w piątkowy wieczór, Marek Sierocki. Idealna pora, aby rozpocząć prywatkę, tym razem w rytmach Italo Disco. Na początek Danny Keef, Keep on Music, potem Raf Rafioli i oryginalna wersja przeboju Self Control.

0: Radio Plus. Reklama.
1: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
2: Galeria Jordanowska? Ja to kupuję! Galeria Jordanowska. Wszystkie sklepy i punkty usługowe w jednym miejscu. Wśród nich odzież, obuwie, biżuteria, kwiaciarnia, apteka, cukiernia, delikatesy, a także rehabilitacja Medica Yord, Fitness Paradise, Studio Urody, Restauracja Manhattan, Grota Solna. Galeria Jordanowska. Rynek 46.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami Caroline Miller, czyli Cissy Catch, jej piosenka Heartbreak Hotel. Potem Blue System, Magic Symphony i Bad Boys Blue w nagraniu Pretty Young Girl.

To było trio Bananarama, a teraz już Sandra i Everlasting Love. Potem Milton and Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys i Heart. Będzie też kolejny brytyjski duet. Vince Clark i Alison Moyet, czyli Yazoo i Situation.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Kolejny miks zaczynamy w rytmach Italo Disco, Baltimora i Tarzan Boya, potem Rose i Magic Carillon.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami klasyka tanecznych klimatów Gloria Gaynor, I Will Survive, potem Barry White, What Am I Gonna Do With You, a także Erta Kitt w nagraniu Where Is My Man.

0: Capri.
1: To była Erta Kitt, teraz już Cool and the Gang i Fresh, potem Michael Jackson, Billie Jean, a także Whitney Houston w piosence I Wanna Dance with Somebody.

śpiewała Whitney Houston, teraz australijski aktor i wokalista Jason Donovan, Nothing Can Divide Us, potem Liza Minnelli, a wspomagają ją muzycy Pet Shop Boys w nagraniu Losing My Mind.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na przeboje ze słonecznej Italii. Na początek Alice, Una Notte Speciale, potem Gianna Nannini i Maski, a także Viola Valentino w piosence Compromis.

To byli Claudia Mori, Adriano Celentano i Nonsu Cederapiu, a już za chwilę grupa Joy i Touch by Touch, potem Modern Talking, Just Me Too, Mona Lisa, a także Patty Ryan w piosence You're My Love, You're My Life.

To był Rick Fellini, Welcome to Rimini, a za chwilę Giorgio Moroder i Chris Bennett w piosence Loves in You, Loves in Me, potem Patrick Cowley, Technological World, a także grupa Koto w nagraniu Visitors.

To był Giorgio Moroder solo, teraz w duecie z Filipem O'Kayem w piosence Together in Electric Dreams, a potem kanadyjska formacja Transsexy Living on Video.

Za nami Living on Video, a już za chwilę Jugoten i Paweł Kukiz i O nic nie pytaj, potem Offside, Wiatr od słońca, a także Mafia w piosence Imię deszczu, będzie też grupa Demono, Znów jesteś ze mną.

Za nami zespół Demono, przed nami francuski duet David i Jonathan i Bella Vita. Potem Taco, Putin on the Ritz, Valerie Dor Lancelot, a także Italian Boys i Forever Lovers.

Formacja Italian Boys z utworem Forever Lovers zakończyła piątkową prywatkę na antenie Radio Plus. Słyszymy się jutro o godzinie 20:00. Kolejna prywatka.